0: w areszcie na oddziale psychiatrii sądowej. Funkcjonariusze CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Czego CBA szukało w Biurze Rzecznika Praw Dziecka? Te fakty ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Chodziło o wydanie dokumentacji i przedmiotów elektronicznych, które mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Jak informuje prokurator Julia Szosta z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
2: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie rzecznika praw dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1: Przypomnę, do tego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku na warszawskiej Białołęce. Rzecznik praw dziecka zauważyła na ulicy dwoje małych dzieci, które jej zdaniem były źle zaopiekowane. Następnie podjęła działania, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom, ograniczenia z nimi kontaktu i umieszczenia w placówce opiekuńczej.
3: Ludzkie historie. Faktach RMF FM.
0: Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów, tak mówił w rozmowie z reporterem RMF FM kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. Z nami w faktach teraz Michał Krasoń, który powie o tym, jak wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
4: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
5: Jako siódmy pojazd w Kolumnie najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
4: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
5: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
4: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
0: Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił we wtorek laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Biekaga i Japończyk Kenzo Sai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
6: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
7: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały i te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
0: Wyjaśniam dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wszyscy dostosowujemy się do jazdy najbardziej agresywnych kierowców. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. W ten sposób podsumował dużą liczbę tragicznych wypadków, do których dochodzi w ostatnim czasie w Polsce. Tylko jeden na pięciu polskich kierowców przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Tak wynika z ostatnich badań. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
8: Jest presja psychiczna, prawda? Jeśli ja jadę zgodnie z przepisami i na mnie najeżdżają kierowcy, świecą mi światłami, wyprzedzają mnie agresywnie, to naturalnym i zdrowym, paradoksalnie odruchem jest, że dostosowuje się tych do najbardziej agresywnych, no bo dbam o swoje bezpieczeństwo.
9: Ale co, polscy kierowcy są agresywni w takim razie?
8: Są agresywni. W sensie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy gorsi niż jest średnia, no to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy, ciągle się gdzieś śpieszymy. Dużo osób, przedstawicieli handlowych na jakichś umowach śmieciowych chce jak najszybciej dojechać do klienta, ale najważniejszy jest powód taki, polscy kierowcy pędzą w polskich miastach, bo mogą. Bo mogą, bo nic ich nie ogranicza, bo mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi, żeby docisnąć pedał gazu.
9: Ale z drugiej strony, jak widziałem tą reakcję społeczną, chociażby po tej bandyckiej jeździe Łukasza Żaka, który dostał 20 lat tak. Za jazdę po trasie, za to, co zrobił na trasie łazienkowskiej w Warszawie, to widziałem, że jest coraz mniejszy brak, coraz mniejsze przyzwolenie na taką jazdę po ulicach miast.
8: I ja się z tym zgadzam. Społeczne przyzwolenie jest coraz mniejsze. Widzimy to też w uwadze po zgłaszanych do nas tematach, że ludzie nie chcą już walczyć z tym. Ludzie, którzy jeżdżą normalnie, się na to nie zgadzają. Politycy nie nadążają za opinią społeczną w tym wypadku. Zmiany są za mało idące.
9: To znaczy, że co, że jest w Polsce partia kierowców?
8: Partia kierowców jest w każdej partii. Wszystkie partie mają w swoim gronie ludzi, którzy po prostu chcą szybko jeździć, żeby daleko nie szukać. Obecny premier, zanim został premierem, przypominam, stracił prawo jazdy na 3 miesiące, jadąc ponad 100 w terenie zabudowanym. To jest premier tego kraju.
9: No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten brak takiej zgody politycznej na to, żeby przeprowadzać zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu?
8: Bo politykom się wciąż wydaje, i to dotyczy też samorządowców, że kierowców jest, ponieważ sami jeżdżą, prawda? Politycy są też kierowcami, jeżdżą głównie, teraz wożą limuzyny, jak są w rządzie. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną, oni nie jeżdżą pociągami, więc im się wydaje, że wszyscy chcą jeździć i boją się tego gniewu społecznego. Nie widzą tego, o czym pan mówi, co ja widzę, że właśnie zostaliby za to nagrodzeni. Tutaj muszę pochwalić Mateusza Morawieckiego, co by nie mówić o poprzedniej władzy, to Mateusz Morawiecki zaostrzył przepisy między innymi dotyczące tego, że już jesteśmy bezpieczni na pasach, prawda? Momentalna zmiana. Ludzie teraz wchodzą na pasy, kierowcy się zatrzymują. Wystarczyło wprowadzić przepis, który chroni pieszych.
9: Ale wciąż jest taka grupa agresywnych kierowców, jest, którzy jeżdżą za szybko i którzy wręcz się chwalą tym i szczycą się tym, że tak kozakują na polskich drogach.
8: Ale oni są i zawsze będą. Oni są w każdym kraju. Ja nie uważam, że my jesteśmy gorszymi kierowcami niż Niemcy, Włosi, Finowie. My po prostu mamy nieodpowiedzialnych polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz.
9: A to znaczy, że likwidacja fotoradarów, tych małych gminnych fotoradarów, które były podlegały władzom samorządowym, to był błąd?
8: To była zbrodnia. Przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja. Zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej w 2014 roku myśmy, nie było innego kraju w Europie, chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów.
9: To znaczy, że mamy za mało fotoradarów?
8: Mamy za mało fotoradarów. Mamy na to dane. My mamy dużo mniej fotoradarów. Chyba 5-krotnie, już nie chcę rzucać liczbami, ale przeliczając na powierzchnię, czy na liczbę kierowców, bo też tak można liczyć, niż Niemcy, niż Francja, w Finlandii masz fotoradar na fotoradarze na każdym. Ja wiem, że nas słuchają pewno kierowcy, których teraz krew zalewa, ale niestety, ja uważam, że żeby zmusić ludzi, właśnie o to chodzi, trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo sami z siebie ci szaleni kierowcy nigdy nie zdejmą nogi z gazu.
9: Jak patrzyłem na te dane, bo przyjrzałem im się, to w Polsce jest mniej więcej trochę ponad 500 fotoradarów. Tylko w Niemczech jest 4,5 tysiąca, we Francji są 3000 radarów, w Belgii to już w ogóle jest fotoradar na fotoradarze, ale z drugiej strony słyszę te głosy polityków, ale my mamy odcinkowe pomiary prędkości.
8: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, nie karać.
9: Tylko wie pan, jak jest z fotoradarami. Egzekucja mandatów z fotoradarów, to mówią statystyki policyjne, jest na poziomie 50-50. Co drugi mandat jest tak na dobrą sprawę podlega egzekucji.
8: No ale to wracamy do tematu państwa z kartonu, tak? No to jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary. No to, ale to mnie już nic nie dziwi. Po tylu latach w dziennikarstwie to po prostu wiem, w jakim kraju żyję. Niestety.
9: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. Od przyszłego roku ma być tak, że ta egzekucja będzie silniejsza. Tak. Ale policja cały czas nie ma narzędzi? Czy wciąż nie ma narzędzi? Czy ma te narzędzia? Czy nie może tego zrobić po prostu?
8: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią. To tak, jakbyśmy w XXI wieku mieli służbę, która albo mieli w domach pralki ręczne i prali ludzie ręcznie, kiedy już cały świat jest na pralkach automatycznych. My powinniśmy mieć automatyczne fotoradary. Policjantów jest i tak za mało. Niech się zajmą ochroną bezpieczeństwa, a niech te czynności pomiaru prędkości pełnią urządzenia, które są do tego zaprojektowane.
9: Czy w takim razie te mandaty nie powinny się przedawniać tak szybko?
8: Jedną rzeczą jest, że nie powinny się przedawniać, ale drugą rzeczą jest to, że jeśli będziemy mieli lepsze prawo, które pozwoli je lepiej egzekwować, szybciej ściągać te mandaty, prawda, że to będzie bardziej automatyczne, no to wtedy kierowca też, bo podwyższać mandaty to jest łatwo, ale egzekwować jest zawsze trudno.
9: Ale mówi pan o tym, żeby bardziej surowo karać kierowców. Czy te kary, one są, te surowe kary, one są istotniejsze, czy surowa jest, czy ważniejsza jest ściągalność, czy ważniejsza jest egzekucja tych kar?
8: No widzi pan, z tą surową karą to też nie jest tak do końca, bo z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby ten kierowca wiedział, że ten mandat na pewno do niego przyjdzie, albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne. 8 lat jest za wypadek w Polsce maksymalnie, jeśli sąd tak
9: decyduje. Ale Łukasz Żak dostał 20 lat.
8: Łukasz Żak dostał 20 lat, dlatego że jechał pijany i był recydywistą. I to był zbieg okoliczności, który sprawił, że można go było posadzić na 20 lat. My faktycznie surowo karzymy pijanych kierowców i bardzo dobrze, nie ma usprawiedliwienia dla pijanej jazdy. Tylko znowu mam taką kontrowersyjną tezę, za dużą uwagę przykładamy do pijanych kierowców. Nie ma społecznego przyzwolenia na jazdę po pijaku, dlatego coraz mniej osób jeździ. Ci, co jeżdżą, trzeba ich karać, nie ma dyskusji, ale skupmy się na prędkości, bo ona zabija najwięcej ludzi w Polsce. I tu powinniśmy karać raz, że surowiej, a dwa, że konsekwentniej.
9: Czy powinna policja dostać lepsze narzędzia, na przykład możliwość monitorowania numerów rejestracyjnych? Dzisiaj policjant nie może tego zrobić, nie może po prostu korzystając ze swoich urządzeń z takiego czytnika sprawdzić, czy dany pojazd chociażby nie ma ubezpieczenia, albo czy właściciel tego pojazdu nie ma, nie ma zakazu prowadzenia pojazdu.
8: Wie pan co, od mieszania herbaty nie stanie się słodsza, więc to, że my tam dodamy jakichś technicznych bajerów policjantom, czy nawet damy im większe uprawnienia, policjantów jest po prostu dramatycznie za mało. I to w każdym pionie, w każdym mieście, w Warszawie brakuje kilku tysięcy, więc to jest w ogóle jeszcze osobna dyskusja, którą moglibyśmy toczyć, jak trzeba dofinansować polską policję, żeby przyciągnąć do nich ludzi. Przepisy są, teraz są przepisy, które pozwalają karać nielegalne wyścigi i całe szczęście, tu z kolei chwalę obecną władzę, wprowadzili przepisy, faktycznie one od tego roku funkcjonują i już są pierwsze obławy na te nielegalne zloty, które zresztą ja też w książce opisywałem.
9: Ale słyszał pan o tym, żeby jakaś sprawa została doprowadzona do końca, bo ja nie słyszałem.
8: Słyszałem zresztą w moich rodzinnych Pabienicach, faktycznie zrobili obławę na takie nielegalne wyścigi, tam dużo kierowców dostało mandaty, zabrano im dowody rejestracyjne, co kiedyś było niemożliwe. Oni się to była zabawa w kotka i myszkę. Oni się spotykali na opuszczonych drogach, tam sobie jeździli, potem jechali gdzieś dalej, ci policjanci za nimi, to było niepoważne.
9: No ale dzisiaj jeżeli policja ma rację, to ten kierowca w Nowym Sączu też brał udział w nielegalnym wyścigu.
8: No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo jedną rzeczą jest, ja badałem tę subkulturę ludzi, którzy się nielegalnie ścigają. Oni się najpierw spotykają, nakręcają się wzajemnie, opowiadają sobie, jakie mają fury, jakie podkręcili często nielegalnie. Na tych zlotach, które teraz policjanci mogą karać, a potem tę kulturę, którą nasiąknęli na tych zlotach, przynoszą na drogę. I wtedy już też opisywałem taki wypadek w Jeleniej Górze, gdzie się dwóch chłopaków spotkało na światłach, machnęli sobie ręką, wiedzieli, o co chodzi, bo
9: nie umawiali się w ogóle, tak?
8: Nie umawiali się w ogóle, spotkali się przez przypadek na światłach. Ruszyli, potrącili parę, para zginęła na pasach. A na to jest właśnie, wracamy do początku. Gdyby tam były fotoradary, gdyby były węższe drogi, oni by wiedzieli, że się nie mogą rozpędzić i nie byłoby tego wyścigu.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Bartoszem Józefiakiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar supermarketu został opanowany, ale działania zabezpieczające potrwają prawdopodobnie do rana. Kto pierwszy trafi do sądu? Między obrońcą a prokuraturą trwa wyścig w sprawie listu żelaznego Marcina Romanowskiego. Incydent na granicy Łotwy i Białorusi. Uzbrojona grupa próbowała przeprowadzić przez nią migrantów. Prawdopodobnie do rana potrwa akcja strażaków po pożarze Biedronki przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się wieczorem na dachu sklepu i objął m.in. panele fotowoltaiczne. Jak przekazał nam rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, sytuacja została już opanowana, ale akcja potrwa do godzin porannych.
2: Trwa aktualnie dogaszanie pożaru. Trzeba elementy konstrukcyjne zabezpieczyć, ewentualnie porozcinać i ułożyć w bezpiecznej pozycji. Trzeba przegrzebać to pogorzelisko celem wykluczenia pożarów ukrytych, które mogą nienadzorowane wzniecić wtórny pożar.
1: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. RCB wysłało mieszkańcom alert dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Do akcji strażaków w Jastrzębiu-Zdroju wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Sąd apelacyjny nie zarejestrował zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcina Romanowskiego złożonego przez jego obrońcę. Odwołanie w tej sprawie skierowane wczoraj przez prokuraturę także nie trafiło jeszcze do rozpatrzenia. W sprawie trwa wyścig, który obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dlaczego tak istotne jest to, czyj wniosek trafi do sądu jako pierwszy?
3: Od tego, czyje zażalenie będzie w sądzie pierwsze, zależy sposób zarejestrowania sprawy, a w efekcie to, kto będzie rozstrzygał o wydaniu bądź uchyleniu listu żelaznego. Adwokat Bartosz Lewandowski złożył zażalenie pierwszy z zamiarem przekazania go w sądzie apelacyjnym do sekcji złożonej z samych tzw. neosędziów. Sąd apelacyjny zwrócił je jednak wczoraj do uzupełnienia, bo pośredniczący w doręczaniu sąd okręgowy nie dołączył do niego akt sprawy. Nie ma też wysłanego tam dopiero wczoraj zażalenia prokuratury. Sprawa nie została więc jeszcze zarejestrowana. Akta muszą być skompletowane. Nadal zatem nie wiadomo, czy do podjęcia ostatecznej decyzji o liście żelaznym Marcina Romanowskiego może być wylosowany jeden z tzw. neosędziów, czy będą oni ze sprawy wyłączeni, jak chciałaby prokuratura.
1: Koniec policyjnych poszukiwań trzeciego z podejrzanych o zabójstwo w Bielsku-Białej latem ubiegłego roku. Po zbrodni mężczyzna ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Teraz jest już w polskim areszcie. O tym, w jakim mieście zatrzymano poszukiwanego, powie dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
4: Mężczyzna został zatrzymany w Manchesterze. Do Wielkiej Brytanii uciekł po zabójstwie, do którego doszło w czerwcu ubiegłego roku w Bielsku-Białej. Sprawców było trzech. Po zabójstwie chcieli zatrzeć ślady zbrodni i podpalili mieszkanie, w którym zostawili ciało ofiary. Dwóch napastników niebawem zatrzymała policja. W grudniu ubiegłego roku do sądu skierowano akt oskarżenia w ich sprawie. Obaj przyznali się do winy. Teraz w areszcie jest już trzeci z podejrzanych w tej sprawie, a cała trójka będzie odpowiadać za zabójstwo.
5: To są fakty RMF FM.
1: Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne udaremniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Nielegalnych migrantów do Łotwy próbowali przeprowadzić uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni. Po kilku godzinach od tego incydentu agresywna grupa wkroczyła na terytorium tego kraju, uszkodziła rozdzielnicę elektryczną i ukradła kamery monitoringu, po czym wróciła na Białoruś.
6: Jesteśmy w kontakcie ze służbami łotewskimi. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę w ramach takiej grupy tych wszystkich państw, które mają problemy graniczne ze wschodnimi sąsiadami i na pewno wnioski z tego incydentu trzeba będzie wyciągnąć. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
1: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Szef łotewskiego resortu spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa stwierdził, że w odróżnieniu od wielu poprzednich incydentów, tym razem prowokacja miała szczególnie demonstracyjny i agresywny charakter. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk, czyli Jan Borysewicz, jest bohaterem filmu Mniej obcy, który wczoraj miał swoją premierę. Zagrał go gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
8: Są dni, kiedy mówię dość.
9: Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
7: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Już prawie 800 dębów zasadzono w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych w podpoznańskim nadleśnictwie Babki. To specjalne miejsce, w którym z ważnych dla nas okazji możemy zasadzić swoje drzewo upamiętniające właśnie to szczególne wydarzenie. Kolejne sadzenie odbędzie się 24 października, a miejsc na to wydarzenie jest coraz więcej. Tegoroczna jesienna edycja cieszy się ogromną popularnością.
10: Jesienna edycja sadzenia drzew w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych. Możemy powiedzieć, że cieszy się ogromną popularnością?
11: Tak, jest to bardzo już takie znane w kraju nawet wydarzenie, bo ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. To sadzenie jesienne w nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października.
10: Z jakich okazji, dlaczego ludzie przyjeżdżają, powiedzieliśmy to, z całej Polski i sadzą te drzewa?
11: Tych okazji jest wiele. Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz, jakiś firm też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
10: Jak wygląda cały ten proces? Już po zapisie, po zaklepaniu sobie tego miejsca, przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki i co dalej?
11: Dokładnie tak to wygląda, że przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki, niedaleko Kurnika. W miejscowości Mieczewo jest powierzchnia, gdzie ją obsadzamy dębami i sadzimy pod opieką, okiem leśników dęby. Chodzi o to, by my tam na miejscu chcemy przekazać jak najlepszą wiedzę, jak to drzewo posadzić prawidłowo, żeby ono po prostu rosło. Dodatkowo osoby niektóre czasami zakupują jakiś list, przesłanie dla przyszłych pokoleń przy tych drzewach. Jest też taka okolicznościowa tabliczka wykonywana przez nadleśnictwo. Jest to drzewko onumerowane, jest numer, na końcu dostajemy certyfikat. Także no jest to dosyć takie wydarzenie, można powiedzieć, podniosłe. Zdjęcie okolicznościowe i wiele dobrych emocji.
10: Ciekawa forma zachęcenia do tego, by pamiętać o sadzeniu drzew, o tym, by dbać o las?
11: Tak, jest to jedna z właśnie z takich inicjatyw, które do tego namawiają, do tego, by chociażby po raz pierwszy nauczyć się, jak prawidłowo posadzić drzewo, bo później tą wiedzę możemy wykorzystywać w codziennym życiu, gdzieś w naszej okolicy, jeśli mamy taką możliwość. Sadzenie drzew to przede wszystkim duże zalety dla naszego klimatu, nawet wokół naszych miejsc, w których przebywamy, gdzie mieszkamy. Drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w miastach działają jak naturalne klimatyzatory, także to jest szereg korzyści, które dzięki sadzeniu drzew otrzymujemy.
10: Powiedzieliśmy już ostatnie miejsca, można powiedzieć, że już na wyczerpaniu ta edycja jesienna. To też kwestie organizacyjne, kwestie tego, że później leśnicy dbają o te drzewa, dlatego nie jest tak, że naraz sadzimy kilkadziesiąt, kilkaset, tylko trzeba to dzielić na takie właśnie jesienne i wiosenne partie?
11: Tak, to są, jest kilka względów, dla których my dzielimy te grupy na sadzenie jesienne i sadzenie wiosenne. Jak już sobie w ogóle spojrzymy w historię tych sadzeń w nadleśnictwie Babki, to to już jest trzecia powierzchnia. Jak sobie podliczymy, ile tych dębów łącznie posadziliśmy, to już jest ponad 790 drzew i część z nich już ma ponad 4 metry wysokości, także te dęby rosną tam bardzo dobrze. I dzielimy to też ze względów logistycznych, bo chcemy, żeby to było taki moment, gdzie my przekażemy tą wiedzę, że to nie będzie tylko takie, powiedzmy, pójście na ilość, na liczbę ludzi, ale jednak na jakość tego spotkania, na to, żeby troszeczkę też porozmawiać przy tej okazji, wytłumaczyć, jak nasza praca, praca leśników wygląda. Są pytania o lasy, o gatunki. Po to to jest ten właśnie podział, żeby mniej więcej taka 30-40 osobowa grupa w tej edycji jesiennej mogła posadzić drzewa, no i potem znowu na wiosnę i tak co roku właśnie wiosną i jesienią w nadleśnictwie Babki takie sadzenia drzew wyjątkowych, okolicznościowych się odbywają.
10: Kiedy już posadzimy to drzewo, to leśnicy dbają, sprawdzają, pielęgnują, podlewają?
11: No właśnie i to jest, przede wszystkim te drzewa są ogrodzone. Dlaczego? No bo gdybyśmy takie zostawili po prostu bez ogrodzenia, no to no, efekt byłby taki, że sarny, jelenie miałyby bardzo dobrą stołówkę. Musimy ogrodzić. No i potem rzeczywiście doglądamy. Zdarza się czasami, że parę gatunków takich, no gdzieś tych dębów sztuk wypadnie, no bo uschnie, to wtedy my oczywiście podsadzamy, wymieniamy, ale raczej rzadko. No niektórzy pytają, czy mogą przyjechać z konewką, podlewać. No tutaj raczej zdajemy się na naturę i te drzewa muszą sobie poradzić tak jak w lesie. One są oczywiście też w większych odległościach od siebie sadzone, żeby miały przestrzeń, no bo docelowo mają to być duże, sędziwe, takie dęby, które dorosną do wieku kilkuset lat.
10: A zdarzają się takie zapytania, czy skoro jest nowa edycja, skoro ten obszar będzie otwarty dla tych zapisanych osób, to czy można przyjść, zobaczyć tego swojego dęba, to, ten swój dąb, to swoje drzewo, które posadziliśmy na przykład, nie wiem, 3 lata temu i chcemy sprawdzić, na jaką wysokość już urosło?
11: Oczywiście, takie pytania się zdarzają i my mówimy jak najbardziej tak, zapraszamy. Dodajemy takie małe tutaj zawsze przypomnienie, że rowerem, pieszo, nie samochodem, ale jak najbardziej tak. No i też każdy, kto by chciał w ogóle przyjechać i zobaczyć, jak się ta akcja odbywa, żeby zobaczyć, czy teraz jesienią, czy na wiosnę się warto zapisać, to zachęcamy, proszę przyjechać, spotkać się z nami i te wrażenia, mam nadzieję, dobre ze sobą zabrać.
10: Jesienna edycja niemalże już do ostatniego miejsca zapełniona, ale rozumiem, patrzymy już w przyszłość, na wiosnę znów będziemy mogli się spotkać. Ci chętni, którzy może nie załapali się teraz, to już mogą próbować gdzieś tam, może nie wpisywać od razu konkretnej daty w kalendarz, ale gdzieś z tyłu notatnika mieć zapisane, że jak nie teraz, to na wiosnę?
11: Oczywiście tutaj proponuję właśnie w telefonie ustawić sobie przypomnienie w lutym. Już pierwszy monit Las Nowożeńców, bo z praktyki leśnika powiem, że no my już w marcu, w lutym już zaczynamy sadzić. No w Lesie Nowożeńców to jest marzec, kwiecień, w zależności od pogody, ale tak rzeczywiście w marcu, w kwietniu takie sadzenia w nadleśnictwie Babki organizujemy.
1: Wyjaśniał Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dwanaście minut po godzinie 3. Maciek Rybak, cześć.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów.
2: Witam.
1: Na zegarze godzina czwarta. Posłuchajcie, jakie są fakty w RMF FM.
2: Amerykanie szykują się na kolejne uderzenia w Iranie. Celem mają być obiekty nuklearne i energetyczne. Litwa zwiększa ochronę na granicy z Rosją. To reakcja na próbę przeprowadzenia migrantów z Białorusi na Łotwę. Półmaraton królewski w Krakowie. W najbliższą niedzielę przez miasto przebiegnie 18 tysięcy osób. Fakty o czwartej rozpoczynam od wieści zza oceanu. Pentagon nakazał amerykańskiej armii zakończenie przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi. Takie informacje podał portal Axios. Według amerykańskich źródeł nie ma jeszcze decyzji o wznowieniu ataków ani konkretnej daty, ale Axios informuje, że do walk może dojść jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA. Potencjalne operacje miałyby objąć m.in. irańskie obiekty energetyczne i instalacje nuklearne. A przypomnijmy, że dotychczasowe negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem nie przyniosły postępu. We Francji nie widać końca protestów i zamieszek. W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był wczoraj korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad dwóch tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju. Strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
2: Teraz przenosimy się na Litwę, bo ta skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim, zapowiedział szef tamtejszego MSW. Decyzja zapadła po próbie przekroczenia granicy Białorusi z Łotwą przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną, zamaskowaną eskortę. Przemytnicy mieli grozić żołnierzom i nakłaniać migrantów do przejścia na łotewską stronę. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, dokonały zniszczeń, ukradły kamery monitoringu, po czym wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wracamy za ocean. Po nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie. Chodzi o skazaną na śmierć Christine Pike, która przeżyła próbę wykonania wyroku i po 6 dniach odzyskała przytomność. 50-latka jest w ciężkim stanie. Sąd zabezpieczył dokumentację i leki użyte podczas procedury. W Tennessee wstrzymano też kolejne egzekucje do czasu zakończenia dochodzenia.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Wracamy do wiadomości z kraju. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przyjęli w kujawsko-pomorskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali także fabrykę klefedronu, zwanego też Kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
5: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
2: Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z czasów II wojny światowej. Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowi minerzy usuwali w nie wybuchy, które znaleziono w rejonie budowy terminalu kontenerowego. O szczegółach tej operacji Anna Połamar.
6: Pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Przypomnę, podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku, służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
2: Z północy przenosimy się na południe, bo aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Zmagania na dystansie ponad 21 km już w najbliższą niedzielę w Krakowie. Jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, to długa trasa, ale przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy. Polska.
7: Każdy biegający człowiek może to przebiec, no fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No, maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
8: A co jest wyjątkowego w tym krakowskim półmaratonie?
7: Biegnie się przez centrum miasta, no ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
2: Podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów. Dla biegaczy fajna atrakcja, dla kierowców, pamiętajcie, to utrudnienia. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, czas posłuchać najnowszego wydania faktów. Arkadiusz Stępień Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Miliardy euro dla Polski pod znakiem zapytania. W sobotę nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej. Ostatnia prosta kampanii w Krakowie, w niedzielę głosowanie i wybór nowego prezydenta miasta. Poznaliśmy już noblistów m.in. z chemii czy fizyki. Dziś dowiemy się, kto zasłużył na literacką Nagrodę Nobla. Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy jednak sami przyznają, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Co to oznacza dla Polski? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
2: Czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów? To sprawdza naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Chodzi o lekarza, który jest podejrzany o wystawienie warszawskiemu szpitalowi południowemu nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. A komentarze w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
5: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
4: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim szpitalu południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
6: Tym żyje Kraków.
2: To już ostatni dzień wyborczej dogrywki w małopolskiej stolicy. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania? A jeżeli tak, to kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach miasta.
7: Ja ogólnie nie chodzę na żadne wybory. Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
8: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i zadłużony Kraków jest.
9: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
10: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
11: Tak.
10: Mogę się zapytać na kogo?
11: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
2: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
12: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
13: To niebezpieczne.
12: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
14: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
2: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianą Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A na koniec tych faktów jeszcze wieści ze świata nauki. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Sohai to tegoroczni nobliści z chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co to dokładnie oznacza?
15: Cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy czy powstanie o jednym czy o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkim fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek.
2: Tłumaczył dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś z kolei dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel. Tymczasem w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego zapraszam na poranne wydanie faktów już od 5:30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Od jutra
6: RMF 80s.
0: RMF 80s.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, o poranku 8 października, czwartek, 281 dzień roku, wschód słońca, dopiero o 6.46. Zaczynam fakty od zatrzymanego 19-latka nożownika z Ostrołęki, potem dogaszany pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju, ale będzie też Donald Trump o Polsce i polskiej polityce. Zapraszam. W plecaku 19-latka Jakuba Z., który wczoraj zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, znajdował się ładunek wybuchowy. W trakcie ataku zaczął się z niego wydobywać dym. Uczniowie i nauczycielka wyrzucili go przez okno.
3: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom.
2: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Wcześniej 19-latek zaatakował nożem 9 osób, które trafiły do szpitali w Ostrołęce i Łomży.
4: Żadnej z tych osób nie zagraża życie. Było to 5 uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne i dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
2: Informował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. We wszystkich szkołach w Ostrołęce dziś lekcje są odwołane. Uczniowie będą jednak mogli porozmawiać z psychologami. Strażacy dogaszają w tej chwili pożar marketu przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informowaliśmy już w faktach, ogień pojawił się tam wieczorem. Na dachu sklepu objął m.in. panele fotowoltaiczne.
5: Jeszcze trzeba obiekt monitorować i przelewać pogorzelisko. Na miejscu w tym momencie jest 5 zastępów straży pożarnej i 19 strażaków ratowników. W kulminacyjnym momencie tych zastępów było 34,89 strażaków.
2: A tę informację przekazał nam przed chwilą rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju młodszy brygadier Łukasz Cepiel. W pożarze nikt nie został poszkodowany, trwa ustalenie przyczyn pojawienia się ognia. Czwartek, 8 października, jak mówiłem, w porannych faktach oczywiście Ostrołęka po ataku 19-letniego nożownika. Najnowsze informacje na miejscu będzie zbierał od rana nasz reporter, ale będą też pytania do Donalda Trumpa. W kontekście ostatnich informacji na temat nieoficjalnych spotkań prezydenta USA, nasz korespondent przed Białym Domem zadał prezydentowi takie pytanie.
6: Czy popiera pan zmianę rządu w Polsce? Czy to prawda? Kocham Polaków, prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go.
2: Tak właśnie głośno było przed Białym Domem. W faktach o poranku powiemy również o głosowaniu w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Co o tym sądzicie?
7: W naszym kraju jest to bardzo znormalizowane, żeby alkohol był pity przy każdej okazji, więc czemu nie?
2: Projekt Lewicy i Polski 2050 przewiduje także całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Będziemy sprawdzać, czy znajdzie on większość w Sejmie. Zatem zapraszam także na fakty i na nasze rozmowy publicystyczne o 7 w Radiu RMF 24 i RMF FM. Gościem Piotra Saraka będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, a 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM. Dziś minister infrastruktury, wiceprezes PSL-u Dariusz Klimczak będzie gościem Tomasza Terlikowskiego, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM obejmują we władanie nasze fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Dziś przesłuchany ma zostać nożownik z Ostrołęki.
3: 19-letni uczeń klasy maturalnej, który zaatakował i ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowo osoby.
2: Od tej szokującej historii zaczynamy, a potem zarzuty dla Dawida K.
3: Lekarza, który według prokuratury oszukał szpital południowy w Warszawie na 500 000 zł.
2: Czy to prawda, że wspiera pan zmianę rządu w Polsce?
3: Takie pytanie zadał Donaldowi Trumpowi nasz korespondent w Waszyngtonie.
2: Posłuchajcie odpowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
3: Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który wczoraj zaatakował swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce.
2: Ranił 9 osób, wszystkie zabrano do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone. Część już została wypisana do domu.
3: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, co teraz dzieje się z poszkodowanymi?
4: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej została od niego pobrana krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Tym bardziej, że już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków, ale tamta sprawa została umorzona. Wczoraj na miejsce musieli przyjechać pirotechnicy, bo napastnik zostawił w klasie dymiący plecak.
5: Po przeprowadzeniu wstępnych badań w zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji.
4: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zuza, która chodzi do tej samej szkoły co Jakub Z., mówi, że chłopak nie wyróżniał się z tłumu.
6: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim.
4: Wczoraj Jakub Z. miał urodziny. Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce odwołano lekcje. W zamian uczniowie będą rozmawiać o tej sprawie z psychologami.
2: Ten temat będzie dzisiaj wracał w porannych faktach. Za godzinę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Ostrołęce. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
3: Śledczy zarzucają temu młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Dawidowi K. grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu, że oszukał warszawski szpital południowy. Wystawiał przez kilkanaście miesięcy nierzetelne faktury, zgodnie z którymi miał dyżurować w szpitalu, a w tym czasie, i to potwierdza prokurator Piotr Skiba, prowadził działalność polityczną i często był poza Warszawą, a czasami nawet za granicą. Skalę oszustwa wyliczono na kwotę ponad 500 000 zł.
8: 583 500 zł wprowadzono w błąd. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
7: Dawid K. nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
3: Kocham Polaków, tak prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o pojawiające się w Polsce informacje na temat tego, że przywódca USA wspiera zmianę rządu w naszym kraju.
2: Paweł z nami o poranku na linii faktów. Co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
9: Dzień dobry, prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy wspiera pan zmianę rządu w Polsce? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump, idąc do śmigłowca Marine One. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: To także są fakty. A propos przyjaciela, jak słyszeliśmy przed chwilą, Donalda Trumpa.
3: Składający wizytę na Filipinach, prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Manem Pacquiao, byłym mistrzem świata, którego świat cenił za walki z Oscarem de la Hoyą czy Floydem Mayweatherem. Teraz krótka sparingowa wymiana z Karolem Nawrockim. It was an honor to train His Excellency Karol Nawrocki, President of Poland. Mabuhai, napisał na Instagramie Pacquiao. Mabuhai, czyli niech żyje.
2: Czysty sport po kolejnych faktach o 6.30. Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Słuchacie RMF 80s. RMF 80s.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ihor M., który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie, został przesłuchany w prokuraturze w Przemyślu.
2: Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Więcej informacji w tej sprawie ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, to przesłuchanie to jest przełom w sprawie?
3: Dzień dobry, tak, bo wcześniej przesłuchanie mężczyzny wykluczali biegli psychiatrzy. Mówiły o tym dwie opinie wskazujące na objawy psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości. We wtorek prokuratura zamówiła 3rą opinię i wczoraj doszło do przesłuchania. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów i, jak potwierdza prokuratura okręgowa w Przemyślu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
1: Koniec śledztwa w sprawie dronów, informuje dzisiaj Rzeczpospolita.
2: Chodzi o drony, które wleciały ze wschodu na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku.
1: Prokuratura wojskowa z powodu niewykrycia sprawcy umorzyła dochodzenie. Dotyczyło, według Rzeczpospolitej, ataku 30 rosyjskich dronów.
2: W części z tych dronów znaleziono polskie karty SIM, informuje gazeta, która dodaje, że z ustaleń śledczych wynika, iż krytycznej nocy w różnych regionach Polski spadło ponad 30 bezzałogowców. Znaleziono je w 27 miejscowościach. Pionowi wojskowemu prokuratury okręgowej w Lublinie nie udało się ustalić, kto personalnie zarządził atak i nim kierował, dlatego śledztwo zostało umorzone.
1: Przypominamy, za pół godziny gościem Faktów i Radia RMF24 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego.
2: A my mamy jeszcze aktualne ostrzeżenie drogowe z S2 w Warszawie.
1: Po zderzeniu 2 osobówek między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz zablokowany jest pas w kierunku Poznania.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów.
2: W faktach sportowych RMF FM o poranku Patryk Serwański.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryku. Niespodzianka, ale niestety bez happy endu.
5: No i dlatego nie możemy mówić o sensacji, ale niespodzianka jest. GKS Tychy nastraszył faworyta. Wyjazdowy mecz z faworyzowanym Adlerem Mannheim zakończyły dopiero rzuty karne. Wcześniej po 3 tercjach i dogrywce remis 4-4. W serii karnych lepsi gospodarze, ale po serii porażek GKS w końcu zdobył 1 punkt do tabeli. Do naszej piłkarskiej kadry puka Bartosz Mazurek. Mimo młodego wieku świetnie odnalazł się w austriackim Red Bull Salzburg. Zebrał dobre recenzje za ostatnie występy w kadrze dla lat 21. Jak mówi w rozmowie z RMF FM, Salzburg szybko polubił, a miasto kojarzone z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, no, wpisuje się też w jego życiorys.
6: Skończyłem szkołę muzyczną. Ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę, jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta. Na akordeonie grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
5: Rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem do posłuchania na rmf24.pl. Porażka Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 3-setowy pojedynek z Janikiem Hanfmanem, ponad 3 godziny gry i ani jednego przełamania, 3 tiebreaki. No bardzo wyrównany pojedynek, niestety Hanfman okazał się lepszy, niebawem na korcie w Szanghaju zameldować ma się Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Szansa dla kibiców za to 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie tego dnia pokazywy mecz rozegra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Czeszka Linda Noskowa.
7: Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
5: No, Chwalińska rok zaczynała jako 146. zawodniczka rankingu WTA, teraz jest 21. To oczywiście w głównej mierze zasługa fantastycznej gry podczas Rolanda Garrosa. Polka, przypomnę, w Paryżu dotarła do finału.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed nami. Te zaś mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Od nowych faktów w tej sprawie zaczynamy.
3: 19-latek zaatakował wczoraj 9 osób, cała dziewiątka rannych trafiła do szpitali w Ostrołęce i Łomży.
2: Nocna prohibicja.
3: Zakaz reklam alkoholu.
2: I podniesienie opłat za zezwolenia. Dzisiaj posłowie mają się zająć ustawą antyalkoholową.
3: Gościem faktów i radia RMF 24 w rozmowie o 7 jest natomiast generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Zapraszamy. Za 2 godziny w ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy w związku z wczorajszym atakiem Jakuba Z.
2: 19-latek, przypominamy, ranił w szkole 5 kolegów ze swojej klasy. 2 nauczycieli, a podczas ucieczki także 2 osoby postronne.
3: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
4: Budynek, w którym doszło do tego ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoją 2 policyjne radiowozy. Dziś, przypomnę, zajęcia dydaktyczne w tej placówce są odwołane, ale uczniowie mogą tu przyjść, żeby porozmawiać z psychologiem.
5: Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest naprawdę szok, bo ja tutaj mieszkam 47 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
6: No jak każdy boję się, nie? Boję się, zwłaszcza, że ciągle mam nowe wiadomości, więc każdy jest sparaliżowany, naprawdę mega.
4: Mówili mieszkańcy Ostrołęki. Dowiedziałem się przed chwilą, że z tutejszego internatu wczoraj wyjechała większość dzieci. Już teraz wróciły do swoich domów na weekend ze strachu po tym, co wydarzyło się w szkole. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4 Jakub Rybski.
3: Do Ostrołęki wrócimy na pewno w kolejnych faktach RMF FM. Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano znajduje się w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
2: Przepisy przygotowane przez Lewicę i Polskę 2050 zakładają też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych.
3: Komentarze na ten temat. Przed jednym ze sklepów w centrum Warszawy zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tych przepisach?
7: Dzień dobry. Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł. Klienci tutaj komentują, że to jest radykalne rozwiązanie, ale mogłoby przynieść przede wszystkim większy spokój.
8: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
9: Moim zdaniem bez sensu.
10: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
7: Ta sprawa budzi dużo emocji tu i pewnie podobnie będzie dzisiaj w Sejmie, przed głosowaniem.
3: Co zrobią posłowie w RMF FM? Zatem sprawdzajcie fakty.
2: W największych miastach Francji demonstrować będą dziś znowu licealiści i studenci. Sprzeciwiają się drastycznym cięciom budżetowym.
3: Jak mówią, rozczarowało ich wczoraj orędzie do narodu premiera Sebastiana Lecornu. Ich zdaniem nie zawierało żadnych konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu.
2: O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Francuski rząd obawia się, że dzisiejsze demonstracje licealistów i studentów, do których zapewne jak zwykle przyłączą się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów, zakończą się znowu starciami ulicznymi z policją w wielu miastach. Obserwatorzy sugerują, że premier Sebastian Lecornu nie chce jednak poczynić żadnych ustępstw, bo ma nadzieję, że trwająca już od ponad tygodnia fala zamieszek sama wygaśnie. Zbliżają się bowiem we Francji jesienne ferie szkolne i wielu uczniów wyjedzie z miast. W regionie paryskim zaczął się również rozprzestrzeniać nowy wariant COVID-19. Coraz więcej licealistów choruje i pozostaje w domach.
12: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Witamy, dzień dobry.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest generał Maciej Materka, oficer służb specjalnych, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Panie generale, jak pan sądzi, na ile dzisiaj służby w Polsce są gotowe na taką radykalizację młodzieży, z jaką mieliśmy do czynienia w Ostrołęce, bo to jest atak w Ostrołęce, to jest udaremniony atak w książkach jeszcze kilkanaście dni temu. Jak pan sądzi, jak polskie służby są do tego gotowe?
14: Służby stale się przygotowują i patrząc na pogarszający się stan psychiczny polskiego społeczeństwa też i młodych ludzi, oczywiście widzą to zagrożenie i tak naprawdę dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam 2 synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie, słuchając nawet państwa informacji teraz o 7 rano, w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi, którzy są w zasadzie przez całą dobę maglowani informacjami, mają dostęp do informacji, często bardzo brutalnych i i niesprawdzonych.
13: Generał Maciej Materka razem z nami, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Rozmowa Piotra Seleka z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego trwa w sieci.
3: A 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Telikowskiego będzie dziś Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL-u. Już teraz zapraszamy na rozmowę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.
0: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Patrząc na pogarszający się stan psychiczny Polaków, służby wciąż się przygotowują. To jest cytat, tak mówił w rozmowie o 7 w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF 24 generał Maciej Materka.
2: Były szef służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy służby są gotowe na ewentualną radykalizację młodzieży. Wczoraj, przypominamy, w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób.
3: Dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam dwóch synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi.
2: Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
1: Teraz uprzedzamy kierowców, musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 50 w Zieleńcu na Mazowszu.
2: Na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łuchów osobówka wypadła z drogi, tam policja kieruje ruchem wahadłowo.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Stopy procentowe bez zmian.
2: Ale co dalej? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na podwyżki stóp, jednak kolejne posiedzenie może przynieść inne podejście, tak szacuje wielu analityków, a główny ekonomista firmy Colliers, Grzegorz Sielewicz, mówi, że już teraz można szukać wskazówek.
6: Należy wczytać się w komunikat Rady oraz konferencję prezesa NBP. Tam zapewne będzie można znaleźć odwołania, czy RPP nadal traktuje wzrost inflacji jako przejście efekt droższej energii? Czy zaczyna dostrzegać ryzyko, że wyższe koszty przeniosą się także na pozostałe ceny?
5: W komunikacie po posiedzeniu Rada nie prezentuje w pełni jastrzębich nastrojów, zwraca uwagę na względnie niską inflację bazową, czyli po odjęciu cen żywności i energii. A co powie prezes Narodowego Banku Polskiego? Wystąpienie Adama Glapińskiego dziś po godzinie 15. Na korzyść niższej inflacji mogą działać nasze pensje. Mediana wynagrodzeń nie rośnie zbyt szybko. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. W ciągu roku mediana wzrosła o 6%. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe umocniłyby złotego. Nasza waluta nie radzi sobie ostatnio najlepiej, choć o poranku kursy lepsze niż wczoraj. Euro po 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, funt brytyjski 5,16 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nie śpi, baw się. Wstawaj, szkoda dnia. RMF 80s. Emergency.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Ostrołęce dzisiaj odwołane lekcje w szkołach po ataku 19-letniego nożownika.
3: Zdążył zranić 9 osób. W plecaku miał jeszcze ładunek wybuchowy domowej roboty.
4: Dla mnie to jest szok.
2: Usłyszał w Ostrołęce nasz reporter.
3: Za moment połączymy się z naszym reporterem, a pod lupą faktów także polskie autostrady.
2: W zeszłym roku dłuższą niespełna 9 km.
3: W tym roku ma być to 6 razy więcej.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty, ustalił reporter RMF FM.
3: 19-latek, który przebywa obecnie w policyjnym areszcie, wczoraj w zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił także siebie.
2: Przed szkołą, w której doszło do tego ataku, jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Jakub Rybski.
5: Dzień dobry.
2: Co o tym wszystkim tam na miejscu mówią mieszkańcy?
5: No wszyscy są przerażeni tym, co się tu stało. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli.
6: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
7: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są. Troszeczkę się obawia.
5: Powiedzieli mi mieszkańcy Ostrołęki, za godzinę w ratuszu odbędzie się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Jak ustaliłem, uczestnicy mają rozmawiać o dodatkowym wsparciu dla ostrołęckich szkół, a także o tym, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Sprzed zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce Jakub Rybski.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku.
3: W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Swor. To wydłuża autostradę od Warszawy do Białej Podlaski.
2: Co o polskich autostradach mówią kierowcy, na co zwracają uwagę? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
9: Dla mnie to jest niewyobrażalne to, że my musimy zapłacić za ich użytkowanie po prostu, bo to powinno być jednak pokrywane z kosztów tych, które my płacimy na co dzień.
10: Jeżeli jest remont autostrady, i tak trzeba za nią zapłacić, tak, za ten odcinek, który jest remontowany, więc to też jest nie halo trochę, tak.
8: Nowe drogi są potrzebne, bo przybywa samochodów. Łącznie z ciągnikami w Polsce zarejestrowano 32 miliony pojazdów.
11: Pytamy o fakty.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witam. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
13: Dzień dobry.
12: To co z tymi autostradami? Polacy mówią, za wąskie, za mało pasów, za drogie.
13: No kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam od kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za mały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
12: No właśnie, no to teraz,
13: i
12: kiedy
13: na tym
12: nowe
13: się
12: węzły,
13: skupiamy.
12: Kiedy poszerzenie? No tu mamy na przykład proste pytanie o remont na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
13: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
12: I kiedy ten wyrok?
13: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę i przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
12: Kiedy ta praca startuje?
13: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą, natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy za kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować.
12: Czyli listopad?
13: No październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
12: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
13: No, od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
12: Cały czas?
13: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 km poszerzenia.
12: I tam będzie
13: autostrady.
12: Do 70 km? Czy jakie tam będzie?
13: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe dwa pasy w każdym kierunku. Oto kierowcy niech się nie obawiają.
12: I kiedy to ruszy? Od kiedy będzie ten pomiar odcinkowy? Od momentu rozpoczęcia prac? Czyli od
13: momentu rozpoczęcia prac, czyli jak podpiszemy umowę ostatnią, wtedy wszyscy wchodzą na plac budowy i na całym odcinku będzie... odcinkowy pomiar prędkości, bo niektórzy narzekają, bo mogą jechać wolniej, ale ja uważam, że wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, bezpiecznie.
12: Panie, które autostrady będą kolejne do poszerzania? Gdzie kolejne poszerzenie?
13: A4 między Krakowem a Katowicami. Tam podpisałem w marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są dwa odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować nową przeprawę.
12: Najszybciej to znaczy kiedy?
13: Znaczy teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic i tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
12: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
13: No jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje.
12: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost. Trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa. Pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
13: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na transport szynowy, w tym metro.
12: Jest deficyt budżetowy.
13: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
12: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
13: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
12: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, jeżeli wygra z prezydentem Gibałą w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
13: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
12: No i kiedy się otworzy?
13: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
12: Panie ministrze, zmieniamy temat.
13: A finał pod koniec roku, bo tam jest kilka inwestycji.
12: Wczoraj marszałek Sejmu zapowiedział, że wracają projekty dotyczące zmian w prawie aborcyjnym, a Barbara Nowacka, ministra edukacji, powiedziała, że jest dogadana z PSL-em, będzie przełom. Pan słyszał coś o tym przełomie?
13: Nie słyszałem, nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat.
12: Że PSL rozmawiał.
13: Ja to kto?
12: Ale może ktoś inny z PSL-u rozmawiał.
13: Jestem wiceprezesem PSL-u, mieliśmy przedwczoraj Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli Zarząd Krajowy Partii, mówiąc ludzkim językiem. I w ogóle na ten temat nie było mowy. Z panią Barbarą Nowacką, z panią minister, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów. Ni słowem mi o tym nie wspomniała. Na Radzie Ministrów też nie było na ten temat mowy.
12: Tu stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu. Na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Kraków tuż przed wyborczą dogrywką.
3: Przypominamy, w niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Niezależnie kto wygra, jestem gotowy usiąść, rozmawiać o poprawie infrastruktury. Tak przed chwilą mówił Dariusz Klimczak.
2: Rozmowa trwa w sieci, a kolejne fakty o 8.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.

0: Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej ostrzegamy, zderzyło się tam o poranku 7 samochodów.
2: Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, dzień dobry, czy są poszkodowani?
3: Na razie policja nie informuje o liczbie poszkodowanych. Wiadomo, że na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na czas lądowania A4 ma być zablokowana w obu kierunkach. Do wypadku zderzenia 7 samochodów doszło na jezdni w kierunku Katowic.
1: Ruch wahadłowy natomiast w tej chwili na Krajowej 19 w Podlaskiem.
2: W pobliżu miejscowości Kurjany, to jest odcinek Białystok-Zabłudów, osobówka wypadła z drogi.
1: Jedźcie ostrożnie. Niezależnie kto wygra wybory prezydenckie w Krakowie, jestem gotowy usiąść, rozmawiać o poprawie infrastruktury, tak deklarował Dariusz Klimczak w porannej rozmowie w RMF FM.
2: W niedzielę druga tura przedterminowego rozstrzygnięcia, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska.
1: A propos Krakowa, minister infrastruktury potwierdzał, że prawdopodobnie przed 1 listopada będzie można przejechać węzłem Mistrzejowice, który połączyć ma trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa.
4: Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
5: Panie mistrze, zmieniamy temat.
4: A finał pod koniec roku.
1: Węzeł Mistrzejowice to jest największy węzeł drogowy w Małopolsce. Jego oddanie do użytku zamknie pierścień autostrad i dróg ekspresowych wokół Krakowa.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Hubert Hurkacz na korcie w Szanghaju.
1: Mecz pierwszej rundy z Jamesem Duckworthem. Na początek faktów sportowych RMF FM. W studiu Patryk Serwański. Patryku, jak idzie Hubiemu?
7: No pierwszy set ekspresowy, 26 minut gry i Hurkacz zamienia asem serwisowym trzeciego setbola na ten decydujący punkt. Wygrywa 6-3, więc bardzo dobry początek. Teraz mamy już drugiego seta. Piąty game, jak na razie remis 2-2. Zwycięzca tego spotkania w drugiej rundzie zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Możliwość rywalizowania z Serbem to jest na pewno kusząca perspektywa. Podobnie jak szansa na kolejne sukcesy w jednym z największych angielskich klubów piłkarskich. Mikel Arteta przedłużył kontrakt z Arsenalem. Trener pracuje z ekipą kanonierów od grudnia 2019 roku. W minionym sezonie zdobył długo oczekiwane mistrzostwo, a teraz przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Szczypiorniści Industrii Kielce przegrali z niemieckim Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Rzucili 30 bramek, na koncie strat jednak 35 trafień. Kielczanie prowadzili tylko na samym początku spotkania. Remis po raz ostatni mieliśmy pod koniec pierwszej połowy. Rewanżowy mecz za tydzień.
8: Magdeburg to jest klasowa drużyna i na pewno ciężko się przeciw nim broni. Mają też bardzo dobrze wykonujących rzuty karne zawodników. To też jest ich silna strona. Musimy za tydzień zagrać o wiele lepsze spotkanie.
7: Podsumował Piotr Jędraszczyk. Wieczorem Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Wardarem Skopie. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali pierwszy mecz w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
9: Graliśmy troszeczkę za bardzo tak, jak chciała Nitra, czyli w tym takim kontrolowanym chaosie bardzo szybką koszykówkę. Oni się w tym czuli bardziej swobodnie niż my, ale najbardziej cieszy to, że udało się zdobyć to zwycięstwo.
7: Komentował kapitan Kinga Tomasz Giela. A Jeremy Sochan zagrał w pierwszym przedsezonowym meczu Ligi NBA w swojej nowej drużynie. Portland Trail Blazers wygrali z Golden State Warriors. Sochan na parkiecie spędził 9 minut i w tym czasie rzucił 10 punktów.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Czekaj, Daria Zawiałow teraz. O.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Lada chwila ma rozpocząć się konferencja szefa MSWiA i minister edukacji.
3: Między innymi w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
2: Wczoraj w Ostrołęce, przypominamy, 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób.
3: Przed budynkiem, w którym rozgrywał się dramat, jest nasz reporter.
2: Karambol 7 samochodów w Rudzie Śląskiej.
3: Są bardzo duże utrudnienia na autostradzie A4.
2: To fakty RMF FM w kalendarzu 8 dzień października.
3: Dzisiaj przyznany zostanie Nobel z literatury. Właśnie w tym momencie powinna rozpoczynać się konferencja prasowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i minister edukacji Barbary Nowackiej. Ma ona dotyczyć m.in. wczorajszego ataku w Ostrołęce.
2: Przypominamy, w zespole szkół zawodowych numer 4 19-latek zaatakował wczoraj nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
3: W siedzibie MSWiA jest nasz reporter. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
2: A teraz Ostrołęka, gdzie od rana jest Jakub Rybski. Jakubie, jakiego wsparcia mogą się dziś spodziewać uczniowie miejscowych szkół?
4: Dziś w każdej szkole będzie dostępny psycholog, z którym uczniowie będą mogli porozmawiać o wczorajszym ataku i o tym, jak sobie radzą z tym, co się stało. W każdej placówce odbędzie się też godzina wychowawcza poświęcona wydarzeniom z zespołu szkół zawodowych numer 4. Lekcje będą odbywały się normalnie, ale jak usłyszałem nieoficjalnie, obecność nie będzie sprawdzana. Miasto zapewnia też, że uczniowie, którzy nie przyjdą dziś do szkoły, będą mogli skorzystać z pomocy psychologa z poradni, który przyjedzie do nich do domu. Ostrołęka, Jakub Rybski.
2: To fakty RMF FM. Ogromne utrudnienia o poranku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej.
3: Jak informowaliśmy w faktach, rozbitych jest 7 samochodów. Łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, jakie są najnowsze informacje?
5: Na autostradzie na jezdni w kierunku Katowic doszło do 4 stłuczek. Rozbitych jest 7 samochodów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania. Ruch A4 do Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się potężny korek, który zaczyna się już na wysokości Zabrza.
3: 2 samochody zderzyły się natomiast na drodze ekspresowej S2 na wysokości Raszyna na Mazowszu.
2: Duże utrudnienia w tej chwili w tunelu południowej obwodnicy Warszawy w kierunku węzła Konotopa. Korek w tym miejscu ma już ponad 3 km. Uprzedzamy.
6: Trzymamy się faktów.
2: Donald Trump, odpowiadając na pytanie korespondenta RMF FM, zapewnia, że kocha Polaków.
3: Paweł Żuchowski w stolicy USA dopytywał o rzekome wspieranie zmiany rządu w naszym kraju przez przywódcę Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała jedna z prawicowych stacji, co wywołało gorącą dyskusję.
2: A Paweł teraz na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Powtórzmy zatem, co dokładnie usłyszałeś?
7: Dzień dobry. Ma pan świetne relacje z Polską. Jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Zapytałem Donalda Trumpa przed Białym Domem, gdy szedł do śmigłowca Marine One. Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. Jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. Jeden z urzędników Białego Domu, dopytywany przeze mnie, powiedział mi natomiast, że relacje z Polską są bardzo dobre na szczeblach prezydenckim i rządowym. Usłyszałem, że w Waszyngtonie przyjmowani są zarówno przedstawiciele prezydenta oraz rządu, a rozmowy skupiają się na kwestiach obronnych i handlowych. Dyskutowana jest sprawa stałej i rotacyjnej obecności wojskowej, a Polska jest sprawdzonym sojusznikiem. O rzekomym sporze w relacjach czy niechęci głośniej chyba jest więc w Polsce niż tutaj w Waszyngtonie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Tuż po 13 poznamy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Kasiu. Czyje nazwisko pojawia się w rozmowach o dzisiejszym Noblu najczęściej?
8: Listę faworytów u bookmacherów otwiera 73-letnia chińska dysydentka, pisarka Can Shue. Jedna z jej książek została przełożona już na szwedzki, a to zawsze dobrze wróży, rokuje. Na dalszych miejscach są też m.in. 87-letni Australijczyk Gerald Merlane, rumuński autor monumentalnych powieści Mircea Kerterescu. Po raz pierwszy wysoko na listach typów noblowskich pojawiła się Meksykanka Christina Rivera, indyjski prozaik Amitav Ghosh i wywodząca się z aborygenów Alexis Wright.
3: Są też weterani rankingów noblowskich. Tak. No to może 8 października, Kasiu, to jest właśnie ten dzień, ten
8: może
3: ich dzień.
8: Może tak być. W tym zestawieniu są moja ulubiona Margaret Atwood, ale też Ludmiła Ulicka, Salman Rushdie, Haruki Murakami. Jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend naprzemienny, to teraz Nobla dostanie kobieta. Ale trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest niespodzianka.
3: No to co? Czekamy.
2: I polecamy jak zawsze fakty w RMF FM.
3: Czekamy oczywiście na nazwisko laureata Nagrody Nobla z literatury.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady i wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Prosimy.
2: Policja zatrzymała 17-latka, który w szkole w sierpcu planował atak.
3: No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę.
4: Przy tym nastolatku znaleziono dwa noże, informuje szef MSWiA.
2: Alertę RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: Mają związek z atakami Rosji na terytorium Ukrainy.
2: Hubert Hurkacz wygrywa w Szanghaju.
4: A Aerosmith wracają na dwa koncerty w doborowym towarzystwie.
2: Szef MSWiA przed południem ujawnia, że policjanci udaremnili wczoraj kolejny atak nożownika na szkołę, także na Mazowszu, w miejscowości Sierpc.
4: Łączymy się teraz z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Batorego 5 w Warszawie. Na wspólnej konferencji minister edukacji Barbary Nowackiej i Marcina Kierwińskiego był Michał Krasoń. Michale, witamy w Faktach.
5: Dzień dobry.
4: Co wiemy w tej chwili o tym incydencie z Sierpca?
5: 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
3: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
5: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek miał także szukać w internecie informacji o tym, jak przeprowadzić, tu cytat, krwawe wydarzenie. 17-latek jest w rękach policji. Z dziedzińca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Michał Krasoń.
2: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: 35 minut temu poinformowano w nim, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
2: Policja się zbroi.
4: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ogłosiła przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych.
2: To rekordowej wielkości zamówienie w historii tej formacji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, jaki jest powód tak dużych zakupów?
6: Komenda Główna Policji podaje kilka argumentów. Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich. Najwięcej wystrzeliwują świeżo przyjęci funkcjonariusze. A jak podkreśla szefostwo policji, w ostatnim czasie do służby trafiło około 20 tysięcy mundurowych. Normalnie co roku cała formacja zużywa do 20 milionów sztuk amunicji. Ostatni duży zakup, 50 milionów sztuk amunicji Parabellum 9 mm, miał miejsce w zeszłym roku. Wartość tego zamówienia to blisko 70 milionów złotych.
4: 3 minuty po 10 to fakty RMF FM.
2: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju.
4: Australijczyk James Duckworth wyeliminowany. W faktach Patryk Serwański.
7: Jestem.
4: Patryku, teraz w nagrodę. Mecz z legendą tenisa.
7: Tak, Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. No to może uda się wygrać w końcu w Szanghaju. Patrząc na te tenisowe legendy XXI wieku, Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego. Dziś z Jamesem Duckworthem Hurkacz zagrał solidnie, skutecznie, dobrze serwował, a z Dżokowiczem na korcie spotka się w sobotę.
2: Za 9 godzin zacznie się sprzedaż biletów na dwa ekskluzywne koncerty Aerosmith.
4: California Dream On, Aerosmith and Friends.
8: And Friends, Ross. Aerosmith and Friends.
4: Od tej reklamówki wszystko się zaczęło. 29 października i 1 listopada.
8: Don't you miss perform?
4: W Hollywood Bowl, tuż po 21. rokowi weterani potwierdzili, że wrócą na scenę w wyjątkowym towarzystwie.
2: Wśród gości plejada gwiazd.
4: Otwierają The Black Crowes, Run DMC, potem Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, ale też duety.
2: Ten z Guns N' Roses.
4: Duff McKagan i Slash.
2: I ten z grunge'owego Alice in Chains.
4: Tak jest, Jerry Cantrell, Mike Innes. Obok nich ten, który produkuje ostatnie płyty The Rolling Stones, czyli Andrew Watt, Nuno Betancourt, gitarzysta z Extreme, czy też śpiewający kiedyś Van Halen, Sammy Hagar.
2: Imponująca lista. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych ogłoszeń.
4: Po 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Chciałoby się powiedzieć...
0: A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Obudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Magdalena Wojtoń. Niestety zaczynamy od tragicznych informacji.
2: Niestety. Kolejny atak nożem w szkole. Nie żyje woźna zaatakowana przez 15-latka, byłego ucznia podstawówki w miejscowości Leszczydół Nowiny pod Wyszkowem. Zbieramy najnowsze informacje w tej sprawie. Polska branża AGD alarmuje. Ceny produktów mogą być wyższe przez propozycję Komisji Europejskiej. W Tatrach mocno wieje halny. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. Kolejny atak nożownika w szkole. Jedna osoba nie żyje. Dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydół Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Jestem.
2: Igorze, co wiemy w tej chwili?
3: Najważniejsza informacja jest taka, że napastnik, 15-letni były uczeń szkoły, został zatrzymany, nie stanowi już zagrożenia, jest w rękach policji. Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe. Woźna nauczyciel, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
2: A przypomnijmy, że wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu taki ładunek w plecaku przyniósł 19-letni uczeń. On zaatakował nożem 9 osób w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, aby państwa Unii płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów. Producenci alarmują, że mechanizm zwiększy koszty produkcji, uderzy w konkurencyjność polskich fabryk, no i podniesie ceny pralek, zmywarek czy lodówek. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginou. Kasiu, co jeszcze mówi branża i jakie jest stanowisko komisji?
5: Branża mówi, że nie znajduje wystarczającego zrozumienia w gabinecie polskiego komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Komisja Europejska odpowiada, że nie jest to podatek nakładany na branżę. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
2: Pogłębia się konflikt dyplomatyczny Ukrainy z Koreą Południową. Seul zapowiedział odwołanie ambasadora w Kijowie. Oba kraje toczą spór dotyczący dwóch żołnierzy północno-koreańskich wziętych do niewoli przez siły ukraińskie. Seul oskarża Kijów, że wbrew umowie o poufności ujawnił, że ci jeńcy zostali przekazani do Korei Południowej. W Tatrach wieje halny, porywy wiatru na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, które mogą spadać na szlaki. W wyższych partiach Tatr z kolei zalega zmrożony śnieg. Z powodu wichury wstrzymano kursowanie kolejki na Kasprowy Wierch. Halny przyniósł również wyraźne ocieplenie. Rano w Zakopanem temperatura wynosiła 16 stopni Celsjusza. Pora na fakty kulturalne. RMF FM w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Dzień dobry.
2: Na początek faworyt do Oscara.
6: Andrew Scott zachwyca w roli głównej w Elsinore, który wieczorem otworzył festiwal filmowy w Londynie. To film oparty na prawdziwej historii, inspirowany losami legendarnego brytyjskiego aktora Iana Charlsona. Opowiada o jednym z najważniejszych momentów w jego karierze, przygotowaniach do roli Hamleta na deskach londyńskiego National Theatre. Najważniejsze było dla mnie zrozumienie, że on był człowiekiem o wielkiej radości życia, niezwykle zabawnym, ujmującym, seksownym, wspaniałą osobą, którą wszyscy głęboko kochali. I pamiętanie nie tylko o tym, jak odszedł, ale przede wszystkim o tym, jak żył. Mówił na premierze Andrew Scott. Elsinore w polskich kinach pojawi się w styczniu. Właśnie ukazała się książka Inne światy niż te. Stephen King i Peter Straub kończą trylogię zapoczątkowaną powieściami Talizman i Czarny Dom. Wraca znany czytelnikom Jack Sawyer. Książka powstała już po śmierci Strauba, ale King zapewnia, że wykorzystał notatki i sugestie przyjaciela i współautora. Powszechnie znane nazwisko to byłby wielki powrót literatury do globalnego dyskursu. Wtedy o Nagrodzie Nobla mówiliby wszyscy, a nie tylko środowiska akademickie. Chwilę po 13 dowiemy się, kogo Szwedzka Akademia nagrodziła w tym roku w dziedzinie literatura.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Śledzimy tydzień Noblowski oczywiście w RMF FM w byle do piątku, ale też mamy najnowsze...
0: RMF 80's.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
2: Witam, kłaniam się nisko. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu. Nasz reporter jest na miejscu tragedii. Za godzinę specjalna narada rządu i służb w sprawie przemocy w szkołach. Unikatowe centrum testowania sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami firmy Google w Warszawie. Nowe punkty na poznańskim szlaku Jerzycjady. Pomimo reanimacji nie udało się ratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu. Kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego ucznia. 15-latek zaatakował też dwie inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakie sceny obserwujesz? Jak w tej chwili wygląda to miejsce?
3: Budynek jest teraz odgrodzony taśmą, a przed szkołą jest straż pożarna, karetka i funkcjonariusze policji. Stoi tu też grupa kilkudziesięciu rodziców i dziadków, dzieci, które w tej chwili są zamknięte w klasach i czekają, aż służby skończą działania w środku placówki. Niektórzy rodzice, którzy tutaj są na miejscu, mają łzy w oczach i nie mogą uwierzyć w to, co stało się w ich małej i do dziś spokojnej miejscowości. Wszyscy czekają teraz na to, aż będą mogli w końcu zobaczyć swoje dzieci. Nikt też nie chce jeszcze komentować tego, co tutaj się stało. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni sprawca ataku miał już w przeszłości sprawiać problemy, był agresywny i w ostatnim czasie często przychodził przed podstawówkę. Sprzed szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach Jakub Rybski.
2: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować przedstawiciele rządu i służb. Za godzinę początek pilnego spotkania z udziałem premiera, ministrów oraz komendanta głównego policji. Szczegóły na dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Kończymy się ze studium w Warszawie. Igorze, kto weźmie udział w spotkaniu?
4: Poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak, bo przypomnę, wczoraj w Ostrołęce w zespole szkół 19-latek ranił 9 osób. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Te groźby zgłosił nauczyciel. Służby znalazły u nastolatka noże, a w jego historii wyszukiwania w internecie pytania o sposoby na przygotowanie ataku. Dziś 15-latek w szkole nie opodal Wyszkowa. Rani 3 osoby, jedna umiera. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Uwaga kierowcy na trasie S2 w pobliżu Warszawy. Między węzłami Puławska i lotnisko zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Poznania. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła dzisiaj w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurichu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów i podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
6: Wchodzimy tutaj, jest stół i tutaj siada osoba z niepełnosprawnością na przykład.
7: Albo nie jedna, tylko cała grupa.
6: I co się tutaj dzieje?
7: Zapraszamy do tego stołu, do tej przestrzeni, do tego, żeby wspólnie razem rozwiązywać problemy.
6: Pani jest osobą z niepełnosprawnością.
8: Tak, jeżdżę na wózku elektrycznym.
6: Na jakie rozwiązanie pani najbardziej teraz czeka, liczy?
8: Fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej pracowano nad obsługą komputera czy telefonu bez dotykania sprzętu.
6: Czy najlepsi inżynierowie tutaj uczą się od osób z niepełnosprawnościami?
9: To działa w obie strony. Ja mam na przykład babcię, która traci wzrok i czasem 3 ustawienia w przeglądarce internetowej. To już znacznie polepsza życie takiej osoby.
2: Zdjęcia z nowego centrum Google i szczegóły, jak skorzystać z tego miejsca, mamy na rmf24.pl. Poznański szlak Jerzycjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. Miejsca znane z kart książek Małgorzaty Musierowicz można odwiedzić dzięki specjalnie przygotowanej trasie wokół Poznania.
10: Te ostatnie tomy Jerzycjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jerzyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jerzycę i też przeprowadziła się w okolice Popiedzisk. Razem z nią jej bohaterowie.
6: można zwiedzać z książką, trzymając ją sobie w ręku, chodząc?
10: Tak naprawdę te książki bardzo dokładnie opisują te wszystkie miejsca. Jeżeli ktoś wnikliwie czyta, to nawet bez tej mapki jest w stanie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Chociażby jest taki tom feblik, w którym bardzo dużo miejsc poza Poznaniem się pojawia.
2: Zwraca uwagę Anna Basińska. Z przewodniczką po Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Moli książkowych i czytelników, i czytelniczki zapraszamy też na Fakty za godzinę. Tuż po 13 poznamy laureatkę lub laureata Nagrody Nobla z Literatury. Śledzę listy bukmacherów. Na szczycie Meksykanka Cristina Rivera Garza, na podium także Chinka Can Xue oraz Kanadyjka Ann Carson. No ale może to jednak będzie pisarz, a nie pisarka. To wciąż szwedzka ruletka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i... Przebrzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdanie?
2: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie na fakty.
1: Na zegarach 13, posłuchajmy.
2: Po kolejnej tragedii w szkole specjalne narady rządu i dyrektorów szkół na Mazowszu. Francuski rząd pod presją protestów ogłasza plan ratunkowy dla liceów. Czekamy na laureatkę lub laureata literackiego Nobla. W faktach tę wieść poda dziennikarka z redakcji kulturalnej. W Radiu RMF24 werdykt skomentujemy z dr Katarzyną Witkiewicz, autorką podcastu Literatura Przepiękna. Rusza specjalna narada rządowa po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. Jak ustalił reporter RMF FM, komenda główna policji zapowiada wzmożone patrole w okolicach szkół w całej Polsce. 15-latek w Leszczydole Nowinach zranił 3 osoby, jedna z nich zmarła. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół zwołała też mazowiecka kurator oświaty. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Witamy serdecznie. Co wiadomo o 15-letnim napastniku?
3: Pochodził z tej małej miejscowości, a tutejszą szkołę podstawową skończył w czerwcu tego roku. 15-latek miał być skryty i zamknięty w sobie, miał jednak problemy w domu.
4: To był bardzo zamknięty chłopiec w sobie. On nie opowiadał za dużo o sobie i wiem, że miał problemy w domu, jakieś takie...
5: Po prostu doświadczał przemocy fizycznej ze strony swojego ojca. Właśnie ten ojciec znęcał się nad tą rodziną, po prostu.
3: Mówiły mi Aleksandra, absolwentka tej szkoły, i jej mama Anna. Z moich informacji wynika, że gdy 15-latek wszedł do szkoły, pierwszymi osobami, które spotkał, były pani woźna i mama jednego z uczniów. Napastnik ominął rodzica i zaatakował pracownicę szkoły. Później miał zostać obezwładniony przez dyrektora, który został ranny. Z Leszczydoł Nowin, Jakub Rybski.
2: Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł, to 7 groszy więcej niż dziś. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr, 8 groszy więcej. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Francuski rząd ogłosił plan ratunkowy dla szkół średnich, by położyć kres fali zamieszek w całym kraju. Minister szkolnictwa ma się w tej sprawie spotkać z liderami uczniowskich związków, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Minister szkolnictwa Edouard Geffrey obiecał, że w ramach zapowiadanych przez rząd drastycznych cięć budżetowych nie będzie redukcji liczby pedagogów w liceach. Zapowiedział też m.in., że okresowo nieobecni, na przykład z powodu długiej choroby nauczyciele, będą częściej zastępowani przez kolegów, nawet sprowadzanych z innych miast. Rząd ma nadzieję, że dzięki temu nie dojdzie do kolejnej serii zamieszek po demonstracjach licealistów, studentów i skrajnie lewicowych aktywistów, które organizowane są dzisiaj w różnych miastach Francji. Obserwatorzy zauważają, że nieznacznie spadła dzisiaj liczba szkół średnich blokowanych przez strajkujących uczniów.
2: W Parlamencie Europejskim zaprezentowano kontrowersyjną rzeźbę zatytułowaną Pomarańczowa zaraza, autorstwa duńskiego artysty Jensa Galskiota. Dzieło przedstawia nagiego prezydenta USA Donalda Trumpa, siedzącego na ramionach innego mężczyzny. Instalacja wywołała krytykę części europosłów. Pomarańczowa zaraza, do obejrzenia na rmf24.pl.
7: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
2: Jest. Ann Carson, to było do przewidzenia. Kanadyjska poetka, laureatką literackiego Nobla, ogłosiła to przed chwilą Szwedzka Akademia. Z nami dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Dzień dobry ponownie. No co za wieści, wspaniałe. Nie no, Ann Carson była od lat faworytką. Fantastycznie, że po pierwsze kobieta, po drugie poetka, Kanadyjka. Ann Carson to jest osoba, która pisze poezję, a tak czytam w tej chwili szybciutko, bo właśnie Akademia wrzuciła uzasadnienie.
2: Bardzo
8: za
2: prosimy.
8: To, że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich widać wpływy zarówno literatury antycznej u niej, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury XX
2: wieku. Dostała nagrodę T.S. Eliota. To zobowiązuje.
8: Dokładnie tak. Jest kandydatką do literackiego Nobla od wielu
2: tak
8: lat.
2: Jest.
8: Te jej wiersze są, powiedzmy, postmodernistyczne. Ona też jest autorką esejów, tekstów krytyczno-literackich, więc w tym roku poetka, nie pisarka, kobieta, tu mieliśmy rację.
2: No też eseistka
8: Kanada,
2: właśnie. Nie wiem, czy Kasiu... Rozmawialiśmy wcześniej, mieliśmy różne typy, a ja sobie tu przyniosłem książeczki Ann Carson.
8: Ann Carson. Tak, ja też mam ze sobą tonik wierszy Ann Carson i za kilka minut moim i Bogdana gościem w Radiu RMF 24 będzie dr Katarzyna Witkiewicz, literaturoznawczyni, autorka podcastu Literatura Przepiękna i porozmawiamy o nowej kanadyjskiej noblistce Ann Carson.
2: Świetna pisarka. Ann Carson, między innymi autobiografia Czerwonego i tutaj Piękno męża. Obydwie wczoraj przeczytałem. Jeszcze więcej gorących literackich informacji i dyskusji. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Bogdan miał przecieki. Proszę bardzo, dobrze, wrócimy oczywiście do tematu. Ann Carson.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja Zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Już prawie 14 jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. To miał być zamach transmitowany w internecie. Znamy szokujące szczegóły ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym. Wybitna kanadyjska poetka i eseistka Ann Carson, laureatką literackiego Nobla. Niezwykle ceniona na świecie, tłumaczona w Polsce. W Tatrach Halny krzyżuje plany turystom.
3: Trzeba trochę liczyć siły na zamiary.
2: Piętnastolatek, który zaatakował nożem ludzi w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym, chciał transmitować zamach w internecie, poinformował Donald Tusk. Jedna ze zranionych osób zmarła. W kancelarii premiera trwa narada po serii ataków nastoletnich nożowników.
4: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
2: Policjanci mają teraz częściej patrolować okolice szkół, ale też pojawiać się przynajmniej raz dziennie w każdej szkole w kraju. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Dzień dobry.
2: Witamy, Jakubie. Policja bada, czy ataki z użyciem noża w szkołach to może być efekt internetowego challenge'u, wyzwania?
5: Zgadza się. Policja teraz weryfikuje te informacje, ale na razie służby nie łączą ze sobą ataku w Leszczydole Nowinach z tym w Ostrołęce. To będzie wyjaśniało teraz Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: W tej chwili sprawdzana jest sieć, monitorowana, wszystkie te wpisy są sprawdzane przez policjantów do zwalczania cyberprzestępczości. Działamy wielotorowo w tej chwili, tak? Czynności na miejscu, czynności w pozostałych zdarzeniach, które miały miejsce na Mazowszu i dodatkowo cyberprzestrzeń.
5: Mówiła oficer prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. 15-letni napastnik przebywa obecnie w policyjnym areszcie w Wyszkowie. Do czasu zakończenia oględzin tutaj na miejscu uczniowie muszą zostać w swoich klasach. Przypomnę, 15-latek ranił 2 osoby i zabił 37-letnią woźną. Kobieta osierociła 2 dzieci.
2: Trwa akcja ratunkowa po wybuchu w domu mieszkalnym w Miłkowie Kolonii, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Informacje zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Do wybuchu doszło po 12:00. Parterowy murowany dom jednorodzinny został całkowicie zniszczony, a na gruzowisku wybuchł pożar. Strażacy musieli zacząć od uporania się z ogniem. Równocześnie z dogaszaniem pożaru trwa przeszukiwanie gruzów, a z informacji, jakie mają służby, wynika, że pod gruzami może się znajdować co najmniej jedna osoba. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane, będzie je ustalać policja.
8: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
2: Okrzykami radości i brawami dziennikarze oraz krytycy literaccy nagrodzili decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu literackiego Nobla kanadyjskiej poetce Ann Carson. Nic dziwnego, ta wybitna twórczyni od lat typowana była do tej prestiżowej nagrody. Tuż po ogłoszeniu werdyktu rozmawialiśmy w Radiu RMF 24 z dr Katarzyną Witkiewicz, literaturoznawczynią, autorką podcastu Literatura Przepiękna.
9: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem. Pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna momentami, zresztą Ann Carson potrafi nam splatać teksty greckie. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też Ann Carson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości, dlatego, że zawsze możemy doczytać. Tam bardzo dużo rzeczy zrozumiemy bez żadnego zaplecza intelektualnego i to nas powinno po prostu zaciekawić, a ona też jest taką, jej postulatem jest nowa wrażliwość, czyli sprawiedliwość dla wszystkich, sprawiedliwość dla każdego rodzaju miłości.
2: Poetka przed ogłoszeniem decyzji otrzymała telefon z Akademii Szwedzkiej. Jako, że ma podwójne obywatelstwo kanadyjskie i islandzkie, przebywa właśnie na Islandii. Jak powiedziała, słucha na wyspie wiatru. Halny w Tatrach. Niektórych turystów cieszy, bo ciepły wiatr podgrzał powietrze w Zakopanem do 18 stopni, ale w większości jednak pokrzyżował plany wycieczkowe. Chociażby dlatego, że uniemożliwił działanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
10: No jest super pogoda.
11: Super
10: ten
11: pogoda
10: wiatr jest.
11: Jest
10: naprawdę taki cieplutki i no czujesz się jak ryba w wodzie, jak tak stajesz przed tym wiatrem.
11: Złota jesień w Tatrach.
3: No trochę nie cieszę.
12: A dlaczego?
3: No bo trzeba było zrezygnować z wyższych gór.
11: Jak tam przy schronisku byliśmy, to już było trochę dyskomfortowe.
10: Tam trzeba się zaprzeć bardziej na ziemi, bo...
12: Tak przygina jest do ziemi już, tak?
11: Tak.
10: Troszeczkę tak.
2: Usłyszał nasz reporter Maciej Pajachicki. Przypomnę, że prognozy pogody zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl, a także na naszej antenie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Dzień dobry, kłaniamy się. Ola Filipek, Ola.
0: Ortopedią zdrowia.
14: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
15: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
14: Serdecznie zapraszam.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: To wydanie faktów RMF FM. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
2: Gorąco zapraszam. Ministerstwa reagują na zagadkową serię krwawych ataków w szkołach. Czy w grę może wchodzić internetowa licytacja na akty przemocy? Czy to może być efekt tak zwanego challenge'u, czyli szokującego wyzwania? Kraków stolicą medycznych ekspertów. Specjaliści debatują o metodach diagnozowania i leczenia tarczycy. Oceaniczna misja Daru Młodzieży w reportażu naszego trójmiejskiego dziennikarza. Powstanie programu bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych zapowiadają resorty edukacji i spraw wewnętrznych. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Policja sprawdza, czy te ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem. Nasz reporter Michał Radkowski jest w Leszczydole Nowinach. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, wiem,
3: dzień dobry,
2: że...
3: witam.
2: Dzień dobry. Wiem, że rozmawiałeś z opiekunami i uczniami, którzy opuścili budynek szkoły podstawowej. Jakie reakcje i komentarze usłyszałeś?
3: No, dla rodziców to był czas ogromnego stresu i niepewności te ostatnie godziny. Czy z ich dziećmi jest wszystko w porządku? Informacje ze szkoły dostawali tylko na telefony. Dopiero około 14:30, a więc dopiero pół godziny temu uczniowie zaczęli opuszczać klasy, w których byli zamknięci od 9:00, czyli od chwili, gdy 15-latek, ich były kolega ze szkoły, wtargnął z nożem i zaatakował 3 osoby, jedną śmiertelnie. Laura z 5:00 klasy bardzo się ucieszyła, gdy wreszcie przed szkołą zobaczyła swoją babcię. Opowiedziała mi też, jak wyglądało ostatnie 5 godzin w szkole.
4: Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody, ale na początku to był mocny strach.
3: Co w tym czasie się działo w sali? Rozmawialiście z nauczycielem o tej całej sytuacji?
4: Tak, przychodzili też inni nauczyciele, też gadali z nami. Jakoś tam próbowaliśmy spędzić jakoś ten czas lepiej.
3: Bałaś się?
4: Tak, bardzo. Wszyscy tam praktycznie płakali, oprócz chłopaków. Nauczycielki też miały minę taką, żeby się zaraz popłakały.
3: Jutro Laura i jej koleżanki i koledzy ze szkoły mają wolne. No a tu co chwila mijają mnie kolejne dzieci, które za rękę wracają z rodzicami albo dziadkami do domu. Ze wsi Leszczydło Nowiny, Michał Radkowski.
2: A teraz kierowców z Podlasia ostrzegamy przed utrudnieniami na Krajowej 19. W pobliżu Sokółki zderzyły się 2 samochody. Droga jest zablokowana. Prawie 300 specjalistów z całej Europy bierze udział w kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej i Tarczycy oraz Polskich Towarzystw Medycznych. W Krakowie eksperci dyskutują o najnowszych metodach diagnostyki i leczenia.
5: Rozmawiamy o różnicach, jak postępują w Wielkiej Brytanii, jak postępujemy my w Polsce. To wszystko jest bardzo ciekawe i myślę, że nasi pacjenci z tego przede wszystkim skorzystają, ponieważ ta indywidualizacja opieki w chirurgii endokrynologicznej, w endokrynologii, no to jest coś, co jest przyszłość.
6: To jest nie tylko spotkanie dwóch towarzystw, ale to jest również spotkanie szeroko obejmujące to, co jest najważniejsze i co się dzieje we współczesnym świecie, a więc postęp, jaki dokonał się przez ostatnie 15-20 lat, indywidualizacja leczenia, no i to, na co pacjenci najbardziej zwracają w tej chwili uwagę, czyli quality of life, czyli jakość życia, a więc różne podejście do schorzeń endokrynologicznych, indywidualizacja postępowania, oczywiście oparta o rekomendacje, natomiast indywidualne podejście jest tutaj kluczowe.
2: Zwracali uwagę naszemu reporterowi profesor Marcin Barczyński oraz profesor Aleksander Konturek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres potrwa do piątku.
7: Fakty RMF FM zapraszają na premierę.
2: Dziś premiera reportażu To zdarza się raz w życiu. O podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku na 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
8: To będzie prawdopodobnie ostatni taki długi rejs Daru Młodzieży.
9: Pierwszy taki rejs w życiu, także będzie ciekawie.
10: Przyszedł potworny szkwał.
11: It's fun to see them here.
12: Absolutely beautiful.
13: Jest super, cieszymy się, że możemy być częścią historii.
2: Na pokładzie Daru podczas historycznej parady był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy,
14: tak,
2: Stanisławie.
14: Dobry.
2: No trzeba od razu zaznaczyć, że twój reportaż opowiada nie tylko o Nowym Jorku, prawda?
14: Tak, ta historia zaczyna się w Gdyni, w mieście z morza i marzeń, a marzeniem Uniwersytetu Morskiego, załogi i studentów było dotarcie 4 lipca do Nowego Jorku właśnie. Ale w reportażu opowiadam o oceanicznej podróży, codziennych wachtach i pracy przy żaglach. Jest też potężny szkwał, który uderzył w żaglowce czekające na paradę i historia sprzed dokładnie 50 lat, kiedy do Nowego Jorku przypłynął Dar Pomorza. To przede wszystkim reportaż radiowy, ale na YouTubie RMF 24 można nie tylko posłuchać tej historii, lecz także zobaczyć nagrania z różnych etapów rejsu. Jak mówili mi studenci, taka przygoda zdarza się raz w życiu.
2: A w kolejnych faktach z nadmorza zabierzemy was w góry. W Szczawnicy rozpoczyna się dziś jesienny redyk.
10: To na pewno będzie więcej turystów, a jest, można powiedzieć, ponad 1000 turystów, 1000.
2: Szczawnica, źródłem emocji. Zapraszamy o 15.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Pożar hali w zakładzie przetwórstwa tworzyw w Chełmicy Małej w powiecie włosławskim w Kujawsko-Pomorskim. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb na miejsce. Ogień gasi ponad 50 strażaków. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ostrzega przed próbą wyłudzenia danych. Maile z linkami od nieznanych nadawców masowo były wysyłane wczoraj do studentów i pracowników uczelni. Sprawą zajmuje się specjalny zespół cyberbezpieczeństwa.
2: Konta, z których rozsyłane były fałszywe e-maile, zostały zablokowane.
1: Zapewniał Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Uroczystości w Sztawnicy potrwają 3 dni. W sobotę przez Centrum Uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
3: Trasa będzie z białej wody, będziemy schodzili na Jaworki przez rezerwat białą wodę. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta, uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście.
4: Nie pytam, ile owiec pójdzie, bo już wiem, że o to się nie pyta.
3: No, ale tak powiem po prawdzie, że wszystkie te, co powinny być na redyku, to pójdą.
4: Czyli będzie ich tyle, ile ma być.
3: Tak jest, tyle będzie, ile ma być. No, myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec, można powiedzieć, ponad 1000 turystów. Czyli więcej będzie turystów. Ale zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Z Andrzejem Majerskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachiński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fonie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, warto dać głośniej.
2: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się.
2: Alert na Mazowszu w związku z krwawymi atakami w szkołach.
3: Wstrząsu nie ma, ale jest ryzyko. Prezes Glapiński o gospodarce, inflacji i stopach.
2: Polscy czytelnicy ruszyli do księgarni i bibliotek.
3: W poszukiwaniu tomów Ann Carson. Piękna męża, dekreacji, słodko-gorzkiego erosa czy autobiografii Czerwonego.
2: To efekt ogłoszenia tegorocznego literackiego Nobla dla Kanadyjki.
3: Wojewoda i kurator oświaty z Mazowsza zwołują na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół z województwa.
2: Mają rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w placówkach. W faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu.
4: Witam, dzień dobry.
2: Witaj.
3: Michale, przypomnijmy naszym słuchającym, że to tam rano były uczeń podstawówki zaatakował nożem dyrektora, nauczycielkę i śmiertelnie ranił woźną. Jakie są najnowsze ustalenia?
4: Szkoła w tej chwili jest już pusta. Wszyscy uczniowie, którzy spędzili w zamkniętych klasach kilka ostatnich godzin, są już w domach. W szkole nie ma też już dyrektora. Jak się dowiedziałem, on nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i to on obezwładnił 15-latka.
5: Tylko dzięki bohaterskiej postawie pana dyrektora udało się uniknąć większej tragedii w sytuacji, za co też chciałem panu dyrektorowi osobiście takie podziękowania złożyliśmy.
4: Dziękował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dyrektor szkoły jest teraz przesłuchiwany przez służby, a jutro dyrektorzy wszystkich szkół na Mazowszu podczas spotkania online i z wojewodą i z kuratorem oświaty zostaną poproszeni o przegląd procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkół. Ze wsi Leszczydł, nowiny. Michał Radkowski.
3: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego.
2: Adam Glapiński na konferencji prasowej pytany był o zagrożenie rosnącą inflacją w związku z wysokimi cenami paliw.
6: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie. Dlatego jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
3: We wrześniu inflacja wzrosła do 4% licząc w skali roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%.
2: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Wiadomość o nagrodzie przyjęła z zaskoczeniem, ale i radością.
3: Ann Carson, znakomita kanadyjska poetka, eseistka i autorka przekładów, została laureatką literackiego Nobla. Nobel
2: Prize. Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2026 została przyznana kanadyjskiej pisarce Ann Carson, ogłosiła nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Karlberg.
3: I po tej informacji do polskich bibliotek zaczęły się zgłaszać kolejki chętnych, by przeczytać tomy poetyckie i eseje laureatki literackiego Nobla.
2: A bibliotekarze już rozpoczęli poszukiwania dzieł autorki Piękna męża.
7: Mamy jeden egzemplarz w innej filii bibliotecznej.
8: Czyli przedmiot pożądania mocny w tej chwili ten jeden egzemplarz.
7: Tak, dokładnie. Wiele osób czekało na ogłoszenie tych wyników i no i my też czekaliśmy.
8: Już czytelnicy przychodzą, pytają, dzwonią?
7: Już są kolejki na ten tomik wierszy, ten jedyny egzemplarz, już są kolejki.
8: I co pani odpowiada, gdy kolejne osoby pytają?
7: Proszę czekać, aż kupimy egzemplarze.
3: Z Justyną Lisak z Biblioteki Publicznej przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM. Na niebie dopiero teraz zrobiło się tłoczno.
3: A to dlatego, że ciepła jesień opóźniła migrację ptaków.
9: Wszystkie ptaki właściwie już masowo uciekają na zachód. Na niebie możemy zobaczyć zarówno klucze gęsi, w nocy usłyszeć, ale także bardzo intensywnie lecą żurawie i cała masa drobnych ptaków. Od zięb, poprzez sikory, gile.
2: O skrzydlatych uciekających przed zimą mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3: A rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Włakowski. A jaki pogoda przygotowała dla nas scenariusz?
2: Sprawdźcie. Adres dobrze wam znany. www.rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami RMF 80s.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatrzymano kierowcę ciężarówki, który wczoraj miał doprowadzić do karambolu na drodze krajowej numer 78 w okolicach Poręby w Śląskiem.
2: W wypadku zginęły dwie osoby, a cztery kolejne trafiły do szpitala. Rozbitych zostało 8 samochodów.
1: Reporter RMF FM Marcin Buczek jest przed Śląską Komendą Policji w Katowicach. Marcin, jakie są dotychczasowe ustalenia?
3: Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki najprawdopodobniej nie zachował ostrożności i najpierw uderzył w jedno auto osobowe, a potem w drugie, które następnie dosłownie zostało wbite pod naczepę innego tira. Doszło również do pożaru i dopiero po ugaszeniu ognia okazało się, że między dwiema ciężarówkami jest jeszcze auto osobowe. Dwóch jadących tam mężczyzn zginęło. Obrażenia czterech innych osób, które trafiły do szpitala, nie zagrażają ich życiu. Zatrzymany kierowca nie odniósł obrażeń.
2: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i południu Polski.
1: Alerty wydane dla Wybrzeża i okolic Elbląga, a także Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Jak żyć zdrowo przez 194 lata? Naukowcy znają już odpowiedź na to pytanie.
2: Obiektem przełomowych badań dotyczących długowieczności stał się niemal 200-letni żółw olbrzymi o imieniu Jonathan, mieszkający na wyspie Świętej Heleny.
1: Badacze odkryli jego unikatowe cechy, które mogą stanowić klucz do wydłużenia ludzkiego życia w zdrowiu.
2: Jakie to cechy?
1: Przeczytajcie na rmf24.pl.
2: W faktach kulturalnych RMF FM tematem numer jeden jest literacki Nobel.
1: A zaprasza Katarzyna Zbiechowska-Szuchta. Witamy
4: serdecznie. Dzień dobry, to jest taki literacki Nobel radosny. Z zaskoczeniem i radością kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson przyjęła informację, że dostała dziś nagrodę. Okrzykami radości nagrodzili obecni na miejscu dziennikarze i krytycy literaccy te decyzje Komitetu Noblowskiego. I radość towarzyszyła też naszej rozmówczyni dr Katarzynie Witkiewicz.
5: Pierwsza myśl była taka, że bardzo się cieszę, że znów nagrodzono kobietę, ponieważ tych kobiet było bardzo mało w historii Nobla, jeżeli chodzi o literaturę, zaledwie 18, dzisiaj mamy 19, a nagroda była przyznana 122 razy. A moja druga myśl jest taka, że nagrodziliśmy poetkę, osobę też bardzo, bardzo wykształconą, ponieważ Anne Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, te starożytne, możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
4: Anne Carson w ubiegłym roku była w Polsce jako laureatka Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta. Po polsku ukazały się m.in. jej tomy Dekreacja czy Autobiografia Czerwonego. O nowej noblistce dużo piszemy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tokio jest już jutro. Tym hasłem odbierzcie za moment telefon.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
1: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Obecni.
3: Zamieńcie się w słuch, prosimy. Lada moment, nożownik z Ostrołęki ma odpowiadać na pytania śledczych.
2: To 19-letni agresor, sprawca wczorajszego ataku w mazowieckiej szkole.
3: Wyprawa po złote runo, tak w nawiązaniu do klasycznych wątków można określić poszukiwania w księgarniach.
2: Szukanie tomów Ann Carson, kanadyjskiej noblistki z literatury.
3: Znawczyni antyku, biegłej w Grece i łacinie.
2: Za chwilę ma rozpocząć się przesłuchanie 19-latka, który wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby.
3: W sumie ranił 9 osób. Na linii faktów ponownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Witam, dzień dobry.
3: Z naszym wozem satelitarnym, witamy.
2: Jak będzie przebiegać to przesłuchanie?
4: Śledczy chcą przede wszystkim poznać motywy, którymi kierował się 19-latek. Przypomnę, że wczoraj jedna z uczennic szkoły mówiła na naszej antenie, że w chwili ataku uczeń miał krzyczeć, że chce, by było o nim głośno w jego 19 urodziny. Wczoraj Jakub Z. obchodził urodziny. Z pewnością padną pytania o plecak, który chłopak miał pozostawić w klasie, z którego wydobywał się dym. Wiemy już, że w środku znajdował się materiał wybuchowy domowej roboty. W związku z tym wezwano wczoraj do szkoły pirotechników. Dziś miał być przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie. W związku z tym, co znalazło się w środku plecaka, najpewniej 19-latek zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Wyjaśniany będzie też wątek z Jakubem Z., który tutaj jest powtarzany coraz częściej, o grze, choć ciężko używa się tego określenia. Uczestnicy tej gry, nieletni, a przed tymi nieletnimi stawiane są wyzwania, których efekty obserwujemy na Mazowszu w ostatnich godzinach.
3: To jest najświeższa wieść ze świata. Spotkanie ze stroną amerykańską zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Jutro i w sobotę ukraińscy negocjatorzy mają za oceanem rozmawiać z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o zakończeniu wojny z Rosją.
3: Za godzinę w RMF FM popołudniowa rozmowa.
2: Gościem Magdy Sakowskiej będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Polecamy.
3: Zapraszamy.
5: Świat kultury w faktach.
3: Czytelnicy, którzy chcą poznać twórczość dzisiejszej laureatki Literackiej Nagrody Nobla, kanadyjskiej poetki i eseistki Ann Carson, ruszyli na poszukiwania.
2: A wraz z nimi do księgarni udał się nasz reporter.
6: Czy w księgarni znajduje się jakaś pozycja noblistki Ann Carson?
7: I jaka odpowiedź tu?
6: Niestety jej nie ma.
8: W wydawnictwie jest, więc tylko kwestia, żeby to dotarło do dystrybucji.
7: Czy kilka dni może być w księgarni?
8: Mam nadzieję, że tak.
7: Na drzwiach tutaj już jest zdjęcie noblistki.
8: Nawet
7: Ann Carson.
8: W momencie ogłoszenia miałam jeszcze esej, ale już się sprzedał.
6: Ja jak tylko się dowiedziałam, chciałam zobaczyć. No ale zakładam, że pewnie się zaraz pojawią.
7: I na razie co? Idzie pani do innych księgarni? Szuka pani w innych miejscach?
6: Pewnie zaraz. Tak zawsze jest. Przecież po tym, jak ktoś zdobędzie Nobla, że książki są uzupełniane.
3: I to jest jego wartość. Usłyszał w jednej z księgarni Centrum Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Setki roślin trafiły dzisiaj do akademików i studenckich stacji w Lublinie.
3: Doniczkowe rośliny rozdawał studentom ogród botaniczny UMCS razem z poradą, jak o nie dbać.
9: Mamy paprotki, mamy wiele gatunków sukulentów, mamy trzykrotki.
10: Co najszybciej schodzi?
9: Sukulenty. Ciężko im zrobić krzywdę.
11: W okolicach kolokwiów należy podlewać kaktusy.
12: Ja tam lubię kwiatki, więc ja będę z tego czerpał przyjemność.
10: Nie uschnie.
12: Mam nadzieję.
10: Kwiatek do akademika?
13: No, na stację.
10: Chyba paprotka.
13: Dokładnie.
10: Nie boi się pani, one są grymaśne.
13: Może o nie zadbam.
14: Przeżyję wiele, to na pewno.
10: A jakie przeżycia pan jej oferuje?
14: Będę się nią opiekować tak długo, jak będę o niej pamiętać.
10: Jaką ma pan pamięć?
14: Nie najlepszą.
10: Czyli kaktus?
14: Czyli kaktus.
3: Tak, słowem sukulenty, one tak nie schną.
2: Czyli dobry wybór. A studentów na miasteczku akademickim w Lublinie przepytał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji.
0: RMF 80s.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Policjanci z wielkopolskich Szamotu użyli broni służbowej wobec agresywnego 34-latka.
2: Mężczyzna wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich. Został ranny.
1: Ucierpiała też postronna osoba, która znajdowała się w pobliżu interwencji.
2: 4,5 tony zanieczyszczeń zebrano z plaż w Ustce i okolicach.
1: To pozostałości substancji ropopochodnej, którą morze wyrzuciło na brzeg.
2: Sprzątanie zakończono, ale służby nadal będą sprawdzać, czy nie pojawiają się kolejne czarne grudki.
1: Przed zawodnikami ostatnie dni na trening i odpoczynek.
2: W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski.
1: Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
3: To już po tygodniach solidnych przygotowań, ostatnie dni przed startem, to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować, przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już. Te 3 dni do końca to już odpoczywać, zbierać energię, kumulować energię na start.
2: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters.
1: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek rywalizacji o 10:00.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Na które zaprasza Krzysztof Berenda.
1: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Wbrew temu, co sygnalizował wcześniej, dzisiaj stwierdził, że jest małe ryzyko podniesienia nam za miesiąc rat kredytów.
6: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
5: No bo ostatecznie wszystko zależy od tego, czy nagle cena ropy albo cena paliw znowu nie wzrośnie, co by podbiło inflację. To wszystko oczywiście będzie miało znaczenie dla złotego, a polski złoty cały czas niestety ma się słabo. Euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,92, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,17. W faktach ekonomicznych teraz ważne informacje dla kierowców. Będą nowe kary za przekroczenie prędkości, nawet 7,5 tysiąca złotych. Ministerstwo Infrastruktury chce ukrócić sytuację, w której dostajemy mandat z fotoradaru, ale nie chcemy powiedzieć, kto kierował, bo nie chcemy punktów. Zgodnie z nowym projektem, jeżeli w ciągu 30 dni kierowca się nie znajdzie, to mandat pójdzie na konto właściciela samochodu z dodatkową karą administracyjną 7,5 tysiąca złotych za jedno wykroczenie.
7: Skończy się bajdurzenie. Jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
5: Mówił w naszym studiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To wszystko ma obowiązywać od nowego roku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Od rana do wieczora RMF FM. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady i wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF o 18 z nami Anna Wachowska i Bogdan Celecki. Zapraszamy.
2: Posłuchajcie. Przesłuchanie 15-latka.
3: Sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dolenowinach.
2: To nie będzie z automatu szło na Ukrainę.
3: Chodzi o niewykorzystane unijne kredyty z Safe.
2: Posłuchajcie naszej brukselskiej korespondentki.
3: W popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy wiceministra obrony.
2: Z Pawłem Zalewskim spotka się Magda Sakowska. Trwa przesłuchanie 15-latka, który rano w szkole w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie.
3: To ustalenia reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michał wraz z wozem satelitarnym jest przed szkołą, w której doszło do tej tragedii.
2: Witamy serdecznie.
4: Potwierdzam, jestem, witam.
2: Co teraz stanie się z 15-latkiem?
4: Zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie jest przesłuchiwany w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. To do tego sądu zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ze wsi Leszczy-Dół nowiny, Michał Radkowski.
3: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego Safe na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę.
2: Zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z Safe na Ukrainę.
6: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
5: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
7: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Na rozmowę zaprasza Magda Sakowska.
3: Witamy.
2: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, dzień dobry. A ze mną wiceszef MON, Paweł Zalewski. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór,
8: panie ministrze. Panie ministrze, to zacznijmy od nie spraw obronnych, ale od spraw, które wstrząsnęły dzisiaj wszystkimi. Kolejny atak w szkole. Niestety jest ofiara śmiertelna. 37-letnia kobieta. Matka dwojga dzieci zaatakował nastolatek i premier powiedział, że trzeba wrócić do tych pomysłów zaostrzenia przepisów, mówiąc krótko, które dają możliwość natychmiastowego zdjęcia takich niebezpiecznych treści z internetu, blokowania stron. Jak pan zagłosuje?
9: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. Przecież mieliśmy też samobójstwa dzieci, które były popełniane w wyniku treści, które z tymi zetknęły się w sieci. No to jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
8: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował. Współpracownicy prezydenta mówią, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, że dzieci nie są bezpieczne i znowu próbuje zrzucić tę odpowiedzialność na prezydenta. Minister Szefernaker pisze o politycznym szaleństwie.
9: Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa, także cyfrowego, pan prezydent powinien zasugerować swoim współpracownikom, aby więcej współpracowali z rządem. Bez współpracy prezydenta z rządem, ale także rządu z prezydentem, przecież to w dwie strony, nie osiągniemy efektu. To jest niezbędne. I dzisiaj takie zdania, jakie były wypowiedziane przez ministra prezydenckiego, pana Szefernakera, są absolutnie znaczy nie tylko nie na miejscu, bo są skandaliczne, ale też pokazują brak dojrzałości w zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa. Powtarzam, bezpieczeństwo to nie jest tylko zagrożenie wojenne, to dzisiaj coraz bardziej kwestia wpływu złych manipulowanych także często, akurat niekoniecznie w tej sprawie, tutaj nic nie wiem, ale jesteśmy częścią wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez Rosję treści. Także musimy mieć takie instrumenty, po prostu państwo musi mieć takie instrumenty.
8: Właśnie, skoro pan wspomniał o dezinformacji, to jest część tej wojny hybrydowej, powstaje w ministerstwie, w którym jest pan wiceszefem. Tak zwana ustawa przedwojenna, pan odpowiada za jej przygotowanie. Właśnie co robić, jak się zachowywać jako państwo w czasach tych ataków hybrydowych? Jakie będą główne założenia tej ustawy, panie ministrze?
9: Nie nazywajmy tej ustawy ustawą przedwojenną. Bo w niej chodzi o co innego.
8: Niepotrzebne skojarzenia budzi?
9: Nie, to nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona jest o czym innym. Ona jest o gotowości obronnej państwa. O tym, w jaki sposób powinniśmy zmienić przepisy, aby w sytuacji, w której nie jesteśmy podczas już pokoju, no bo jak rosyjska rakieta uderza w cel w Polsce, no to nie jest to pokój, który znamy, ale też nie jesteśmy w trakcie wojny.
8: Czyli otóż, przed wojną.
9: Ale tu chodzi o procedurach dotyczących stanów gotowości obronnej. A więc w jaki sposób możemy reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Nie mówimy tutaj o użyciu sił zbrojnych, ale mówimy tutaj o funkcjonowaniu całego państwa na różnego rodzaju zagrożenia właśnie w tym okresie.
8: No i czego możemy użyć? Jakie są główne przesłania tej przygotowanej ustawy?
9: No, tu chodzi przede wszystkim o skrócenie procesów decyzyjnych, o to, żeby stworzyć mechanizmy, które pozwolą błyskawicznie reagować. My mamy prawodawstwo, które pochodzi jeszcze z okresu pokoju i jakby nie zna tych mechanizmów zagrożeń hybrydowych. Ustawa przedwojenna sugeruje, że jakby za uruchomieniem tych działań idzie wojna. Otóż nie musi iść wojna.
8: Dobrze, ale to panie ministrze, no to w tych czasach zagrożenia hybrydowego, czy w tej ustawie będzie na przykład, jak można wykorzystać wojsko?
9: W tej ustawie będzie o tym, jak można wykorzystać wszystkie służby państwowe do zwalczania zagrożeń. Tak.
8: Czyli na przykład wojsko na granicy, a nie tylko służba.
9: To znaczy dzisiaj już mamy takie przepisy, ale one też wymagają pewnej drogi prawnej. Dzisiaj musi o to, zgodnie z ustawą o Straży Granicznej, poprosić Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Upraszamy procedury, tak żeby można było szybko reagować.
8: Wyczytałam też, że mają się tam też znaleźć zapisy o obowiązkowych szkoleniach obronnych dla części administracji, to prawda?
9: O tak. Kierowników administracji, dla ministrów, dla wojewodów, tak.
8: A wziął pan udział w jakimś szkoleniu?
9: Teraz nie.
8: Nie. A dlaczego?
9: Dlatego, że czekam na ten kurs obronny, o którym mowa. I to jest znacznie dłuższy kurs, niż my proponujemy i oferujemy. Także na ten kurs czekam. Będziemy musieli przez to przejść wszyscy.
8: Panie ministrze, częścią naszego bezpieczeństwa są też sojusze, w tym ten ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo się mówi o rozmowie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w marcu z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy pan wiedział, że doszło do takiej rozmowy?
9: Nie znałem żadnych szczegółów.
8: Teraz pan wie, o czym dokładnie rozmawiano, czy tylko to jest taka wiedza, którą mamy wszyscy, bo ktoś gdzieś powiedział?
9: Myślę, że wiem. No tak, tylko że jakby odsyłam tutaj do pana premiera Kamysza. No, w tej rozmowie z punktu widzenia pana premiera dobrej, no bo się odbyła. Ważne jest, jak wicepremier polskiego rządu, no bo przecież pan minister jest wicepremierem, rozmawia z głową największego sojusznika, tak? Głową państwa.
8: No tak, tylko jest pytanie, czy ten potężny sojusznik nie rozmawiał o sprawach, o których nie powinien rozmawiać, czyli o sprawach wewnętrznych naszego kraju z wicepremierem?
9: Z całą pewnością nie.
8: Nie rozmawiał?
9: Nie.
8: Czyli nieprawdą jest to, co mówił premier? Że mogło to...
9: Myślę, że premier... Nie mnie oceniać, premiera. Ja jestem skromnym wiceministrem, ale myślę, że premier mówił o kontekście tej rozmowy. Myślę, że myślę, że...
8: Panie ministrze,
9: powiem tak, nie, bo to jest bardzo ważne, tutaj musimy być precyzyjni. Trzeba pamiętać o tym, co powiedział pan Bielan. Prawda?
8: Ale które, bo pan Bielan dużo ostatnio mówił.
9: No tak, ale o tej rozmowie. Ja myślę, że to, co mówił pan Bielan o tej rozmowie, wskazuje na to, co powiedział pan premier Tusk. To jest kluczowe.
8: To zapytam pana wprost na koniec tej części. Czy amerykański prezydent sugerował polskiemu wicepremierowi zmiany w polskim rządzie, mówiąc, że jeśli do nich dojdzie, lepsza będzie współpraca USA z Warszawą?
9: Po pierwsze, nic o tym nie wiem. A po drugie, jak znam mechanizmy funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych i jak znam sposób działania prezydenta Trumpa, to nie wyobrażam sobie tego.
8: Nie wyobrażę sobie. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w RMF 24, w naszym radiu internetowym i na portalach społecznościowych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To ja zaczynam, a kolega mówi.
11: Proszę uprzejmie. Weźmie na pakę, czyli tak bezpośrednio z nagraniem.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kiss.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie 19.
2: Zebrała i przedstawia Anna Wachowska.
3: Witam i zapraszam. Ciało mężczyzny znaleziono w gruzach domu jednorodzinnego w miejscowości Miłków Kolonia na Lubelszczyźnie. Doszło tam najpewniej do wybuchu gazu. Przyspieszenie w Sejmie. Dziś głosowanie w sprawie ustawy cyfrowej. Ma ona umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści. Na koniec faktów Szczawnica, tysiące owiec i 3 dni świętowania. Ciało 75-letniego mężczyzny znaleziono pod gruzami domu jednorodzinnego we wsi Miłków Kolonia niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Budynek został doszczętnie zniszczony wskutek wybuchu. Rzecznik Parczewskiej Straży informuje, że przyczyną pożaru najpewniej był wybuch gazu. W gruzach budynku straż znalazła 2 butle. Mężczyzna, który z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego w Szamotułach w Wielkopolsce, był pod wpływem narkotyków. Wynika ze wstępnych badań, które 34-latek przeszedł w szpitalu. Trafił tam po tym, jak został postrzelony przez policjantów w trakcie interwencji. Był agresywny i groził mundurowym. Mężczyznę poszukiwano w związku z karą więzienia. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Zagłosuję za ustawą cyfrową, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wieczorem Sejm ma zdecydować w kwestii wdrożenia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
4: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. To jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
5: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował.
3: Rozmowę poprowadziła Magdalena Sakowska. Całość jest do zobaczenia i posłuchania na rmf24.pl. Prezydent, przypominamy, zawetował pierwszą rządową ustawę, która miała wdrażać unijny akt o usługach cyfrowych. Jego zdaniem przepisy dawałyby zbyt szerokie uprawnienia urzędnikom. W odpowiedzi rząd przygotował 2 nowelizacje. Pierwszą Karol Nawrocki podpisał pod koniec września. O drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych zagra za niespełna 2 godziny Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski są w Macedonii Północnej, gdzie zmierzą się z Wardarem Skopje. A w faktach już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
6: Dobry wieczór.
3: Jak trudny to przeciwnik?
6: To jest drużyna na podobnym poziomie co Wisła. W tym sezonie Ligi Mistrzów macedoński zespół co prawda przegrał oba mecze z francuskim Nantes i niemieckim Mezungen, ale minimalnie, więc szansę oceniam 50/50.
7: Spodziewamy się ciężkiego meczu. Wardar to trudny przeciwnik, zwłaszcza w swojej hali, gdzie panuje gorąca atmosfera. Jedziemy zmotywowani do walki o zwycięstwo i o punkty.
6: Mówił skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. W Wardarze Skopje gra 2 Polaków. Bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Jankowski, a trenerem zespołu jest niegdyś świetny skrzydłowy Vive Kielce, Chorwat Iwan Cupic. Początek meczu o 20:45.
8: Fakty zwykłe i niezwykłe.
3: W Szczawnicy rozpoczyna się dziś największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Przez 3 dni uzdrowisko będzie tętnić życiem. Kulminacja w sobotę. Ulicami miasta przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez Bacę.
9: W tym roku mamy aż 3 dni. 3 dni świętowania kultury pasterskiej w Pieninach. W pierwszym dniu będzie kultura bacowska. Będą powieści baców, juchasów, to co się dzieje ciekawego przy wypasie owiec. Drugi dzień to już takie troszeczkę zbliżenie do redyku, bo przejdzie Józef Klimowski, ten słynny baca, tym swoim redykiem z Beskidu Niskiego prawie 200 kilometrów, a w sobotę wielki finał, gdzie tysiące owiec znowu bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez środek miasta i zrobi niesamowite widowisko. I trzeba to zobaczyć, tego się nie da opowiedzieć.
3: Zapowiada burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Jeśli wybieracie się na jesienny redyk do Szczawnicy, zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Regiony znajdziecie wskazówki, które mogą Wam się przydać. A my słyszymy się o 20.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No to już, zaczynamy kolejną edycję programu, który nazywa się

0: ortopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, warto słuchać.
2: Jestem, zapraszam. Rosja atakuje Ukrainę, Polska podrywa myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymują alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polscy śledczy proszą o pomoc Ukrainę. Chodzi o śledztwo w sprawie zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Potem w faktach kosmiczna misja, będą też najważniejsze informacje ze świata sportu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To informacja o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu samolotów do patrolowania polskiego nieba. Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dziś to już drugie takie ostrzeżenie. Po 30 minutach przed chwilą zostało odwołane. Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał zatrzymany w sierpcu 17-latek. Mężczyzna wśród rówieśników miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Prokuratura przekazała, że po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o jego areszt. W domu 17-latka znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratorzy z Przemyśla proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Sprawca jest obywatelem Ukrainy. Z nami reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, o jaką pomoc proszą prokuratorzy?
3: Dzień dobry. Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy, więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany. Po drugie, prokuratura prosi o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z okręgu Iwano-Frankowskiego. Po trzecie, śledczy z Przemyśla chcą wiedzieć, czym zajmował się na Ukrainie. Ihor M. przyznał się wczoraj do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu. Gdy tylko biegli, uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala. Znał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
2: W bibliotekach czytelnicy poszukują tomików poezji dzisiejszej laureatki literackiej Nagrody Nobla, kanadyjskiej poetki i eseistki Ann Carson. W ślad za nimi do publicznej biblioteki w warszawskiej dzielnicy Ochota udał się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Jest zawsze taki efekt literackiego Nobla, że jest zainteresowanie?
5: Tak, to nie jest tylko Nobel, to jest też, to są też różne inne nagrody. Nagroda Nike, czy Booker, czy różne inne światowe nagrody.
4: Gdy będzie ta książka, zajrzy pani właśnie do tego tomu, Ann Carson?
6: Pewnie tak, bo studiuję na sztuce i przydałoby się trochę wierszy do zainspirowania się. Wiersze są też częścią wielu prac.
5: Jak najbardziej, już czekaliśmy o 13 na ogłoszenie wyników. Wiemy kto i teraz czekamy na wydawnictwo, żeby wznowiło wydanie książki i wtedy będziemy mogli ją zakupić.
2: A już teraz o tegorocznej noblistce możecie przeczytać na rmf24.pl.
7: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew-12. Jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. 2 Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonywała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Legia otrzymała zgodę od Ekstraklasy i prezydenta Warszawy na grę bez udziału kibiców gości do końca roku w związku z remontem sektora. Liga wyraziła jednak dezaprobatę wobec czasu i sposobu załatwienia sprawy przez Legię i nałożyła na nią nadzór infrastrukturalny. Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział w sportowych faktach WP, że jego klub nie zbojkotuje najbliższego spotkania, tak jak w pierwszej lidze ze Śląskiem Wrocław. Legia tłumaczy decyzję o zamknięciu sektora gości naciskami ze strony miasta i policji. O 20:45 początek meczu Werder Skopje Wisła Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nafciarze zmierzą się z drużyną trenowaną przez niegdysiejszą gwiazdę Vive Kielce Iwana Cupicza. Gra w niej dwóch Polaków, bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Janowski i Jankowski.
9: Wiemy, na co stać Werder, szczególnie przy wsparciu swoich kibiców. Nie będzie to dla nas na pewno łatwy mecz, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i jesteśmy zmotywowani, żeby wrócić do domu z korzystnym wynikiem, czyli z punktami.
8: Zapewnia skrzydłowy Wisły Michał Daszek. Po dwóch meczach fazy grupowej wicemistrzowie Polski mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Mistrzowie, Industria Kielce, przegrali wczoraj z niemieckim Magdeburgiem. O życiu we Włoszech oraz o grze w Tortonie i reprezentacji Polski opowiada Patrykowi Serwańskiemu filar koszykarskiej kadry Dominik Olejniczek.
10: W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie. Z braku laku ludzie pójdą na koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze. Pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszykówką.
8: Reprezentant Polski w koszykówce Dominik Olejniczek. Posłuchajcie więcej na rmf24.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: No to będą kolejne minuty, to będą minuty pełne wrażeń w programie Powerplay, bo tutaj...
7: RMF 80s.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF

0: 80s. RMF 80s. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza, rozpoczyna dyżur. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. 19-letni nożownik z Ostrołęki po przesłuchaniu w prokuraturze Jakub Z. usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Paraliż łączności w Norwegii, nie działają numery alarmowe, stanęły pociągi. W faktach także niezwykły rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk w reportażu dziennikarza RMF FM. Po ponad 3 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jakuba Z., 19-latka z klasy maturalnej zespołu szkół nr 4 w Ostrołęce. Wczoraj ranił w szkole nożem 9 osób. Prokuratura postawiła mu łącznie 9 zarzutów, między innymi usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.
4: Poza tymi zarzutami przedstawiliśmy mu również zarzuty kierowania groźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa 2 osób, 2 przypadkowych osób, 2 przechodniów już poza terenem szkoły po opuszczeniu przez niego szkoły, czyli po niejako popełnieniu tych przestępstw związanych z usiłowaniem zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
3: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrołęce. 19-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu dożywocie. Mamy pilną informację z ostatniej chwili. Sejm po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Masowa awaria sieci komórkowej Telenor w Norwegii sparaliżowała łączność w całym kraju. Problemy z połączeniami mają także klienci innych operatorów. Nie działają telefony alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia. W związku z awarią wstrzymano ruch pociągów w całym kraju, ponieważ służby nie mogą zapewnić odpowiedniej łączności. Policja uruchomiła procedury kryzysowe. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Telenor informuje, że nic nie wskazuje na cyberatak. W faktach teraz Zielona Góra. Aż 12 komitetów wyborczych zarejestrowała PKW przed wyborami uzupełniającymi do Senatu w tym mieście. Wybory senatora, który zajmie miejsce zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym. Tomku, 3 lata temu o mandat senatora ubiegały się tam tylko 3 osoby. Czy tym razem kandydatów będzie aż 12?
5: To nie jest pewne, bo na razie tylko 12 komitetów może zgłosić kandydata, co nie znaczy, że im się to uda. Dowiemy się za tydzień. Na razie za pewnych kandydatów można uznać wdowę po generale Różańskim zgłoszoną przez koalicję rządzącą, byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego wspieranego przez PiS, Joannę Senyszyn i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Tomasza Naruszewicza. Kilka komitetów nie ujawniło dotąd nazwisk swoich kandydatów. Co więcej, ta sama Konfederacja zgłosiła też drugi swój komitet wyborczy. Uwaga na liście zwraca też obecność aż 3 zgłoszonych przez partię polityczne komitetów z nazwy bezpartyjnych.
0: Fakty z podróży w RMF FM.
3: Jak wyglądał rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk i historyczna parada żaglowców w Nowym Jorku? O tym opowiada reportaż To zdarza się raz w życiu, który ma dziś swoją premierę na YouTubie RMF24. Jego autor, nasz reporter Stanisław Pawłowski, był na pokładzie razem z mikrofonem, co możecie usłyszeć.
6: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
7: Minut zbiórki obsad pod masztami. Będziemy stawiać żagle.
8: Pał na mój gwizdek! Uwaga, pał na mój gwizdek, tak? Ziemi!
9: To naprawdę świetnie jest. No przepięknie.
10: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
11: Bardzo fajnie się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec. Tu jest coś takiego, że przychodzą dreszcze.
3: Cały reportaż radiowy już teraz na YouTubie RMF24, gdzie towarzyszą mu również nagrania wideo z różnych etapów podróży. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
1: Wisła Płock już zaczęła wyjazdowy mecz z Wardarem Skopje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pierwszej połowie bardzo dobry początek. Prowadzi Wisła 8-5. Piotr Zieliński nagrodzony. Wicekapitan piłkarskiej reprezentacji Polski otrzymał statuetkę na gali Premio Gentleman za strzelenie najpiękniejszego gola w ubiegłym sezonie Serie A. Bramka padła w meczu z Hellasem Verona z Woleja po asyście Hakana Çalhanoglu bezpośrednio z rzutu rożnego. Nasze piłkarki już jutro zagrają o awans na mundial w półfinale baraży. Na wyjeździe zmierzą się z Belgijkami. Defensorka Martyna Wiankowska nie chce wspominać fatalnych eliminacji, w których biało-czerwone przegrały aż 5 z 6 spotkań.
13: Nie, myślę, że to już przepracowałyśmy. Mamy to już za sobą. Musimy się skupić na tym, co mamy teraz, co jest przed nami, bo jakby te mecze poprzednie są już dla nas historią.
1: Mecz Belgia-Polska jutro o 20:15. Narodziny dziecka wiele zmieniły w życiu koszykarskiego reprezentanta Polski, Dominika Olejniczaka, o czym opowiada w rozmowie z Patrykiem Serwańskim.
14: Inaczej patrzysz na świat, jesteś bardziej dojrzały, bardziej spokojny.
15: Z tego, co powiedziałeś, to wszystko tak naprawdę. Na pewno koszykówka spadła na drugi plan wcześniej, co może było trochę chore, ale jeżeli na przykład trener robił, że się trening dzień przed meczem, a ja potrafiłem pójść na bieżnię i biegać sprintem, bo musiałem dojechać siebie, żeby czuć, że jestem gotowy na mecz. Za bardzo ambitnie do tego podchodziłem. Też może dlatego to spalałem się na boisku. Po narodzinach mojej córeczki zmieniło się to zupełnie. Koszykówka spadła na drugi plan. Okazało się, że o wiele łatwiej można mnie wtedy grać.
1: Posłuchajcie więcej na rmf24.pl. Na koniec niezniszczalna Lindsay Vonn, narciarka alpejska, która po upadku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie cudem uniknęła amputacji nogi. Znalazła się w amerykańskiej kadrze na najbliższy sezon Pucharu Świata. Za 10 dni legenda skończy 42 lata.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Tu program Powerplay. Tak, to jest nasze spotkanie. Jesteśmy z wami specjalnie, żeby...
12: RMF 80s.

była. Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Jest wniosek o areszt dla 19-latka z Ostrołęki. Za atak nożem grozi mu dożywocie. O szczegółach dziennikarz RMF FM. Jutro w USA kolejna runda rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Te informacje ma dla Was nasz amerykański wysłannik. A w faktach sportowych gratka dla fanów tenisa. Do sądu trafił już wniosek prokuratury okręgowej w Ostrołęce o tymczasowy areszt dla Jakuba Z., 19-latka, który wczoraj zaatakował nożem 9 osób. Uczeń klasy maturalnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 usłyszał w sumie 9 zarzutów. Grozi mu dożywocie. Na konferencji prokuratury w Ostrołęce był nasz reporter Michał Radkowski.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, jak zachowywał się 19-latek?
3: Podczas przesłuchania Jakub Z., jak mówiła rzeczniczka prokuratury Elżbieta Łukasiewicz, był bardzo spokojny. Przeprosił rodzinę pokrzywdzonych. Z ustaleń śledczych wynika, że działał sam. Sam miał też w domu skonstruować materiał wybuchowy, który znalazł się w plecaku, który pozostawił w jednej z sal. A tak wyglądała wczorajsza sekwencja zdarzeń w chwili ataku.
4: Jakub Z. wszedł do szkoły, wszedł do klasy, jednej klasy lekcyjnej, tej komputerowej. Tam zostawił plecak, przeszedł do kolejnej klasy. W międzyczasie na korytarzu zaatakował jeszcze kolegę. W kolejnej klasie, gdzie właśnie zgromadziła się ta młodzież, używał tam wobec dwóch osób noża i w grupę osób, która zgromadziła się na końcu tej klasy, rzucił tą maczetkę.
3: Później jeszcze na korytarzu groził dwóm pracownikom placówki, a po wyjściu ze szkoły usiłował zabić dwie przypadkowe osoby, które przechodziły w pobliżu.
2: Jak informowaliśmy przed godziną, Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 242 posłów, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą sądy i uprawnione organy będą mogły nakazywać dostawcom internetu ograniczenie dostępu do treści związanych m.in. z przestępstwami, mową nienawiści czy oszustwami. W szczególnie pilnych przypadkach decyzje będą mogły być wykonywane natychmiast, między innymi w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił również ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakazującą reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za jego sprzedaż.
5: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
2: W Stanach Zjednoczonych odbędzie się jutro kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. W piątek z ukraińską delegacją mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii.
6: Kłaniam się, witam.
2: Paweł, co wiemy o tym spotkaniu?
6: Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Co ważne, do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA w piątek i sobotę. Kijów chce rozmawiać także o wzmocnieniu obrony powietrznej. Na razie nie ujawniono szczegółów nowej propozycji pokojowej, ani tego, czy przedstawione rozwiązania były wcześniej konsultowane z Rosją. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.
2: O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka. Z kolei 8:55 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Przemysława Czarnka z PiSu. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: Zapraszam na tenisowy piątek. Jutro w podobnym czasie mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Chinach. Najpierw do boju w drugiej rundzie w Szanghaju ruszy Hubi, który dziś pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6. I teraz zagra z wielkim Nole Djokovicem.
8: Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem. Natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
7: Hurkacz zacznie w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zmierzy się z Belgijką Elise Mertens. Ma 30 lat i mierzy aż 213 cm wzrostu. Koszykarski reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim, wzrost wyższy od przeciętnego nie zawsze był dla niego powodem do dumy.
9: Lekki bullying na pewno był w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy to normalne też u dzieci, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Na pewno było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę. Nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
10: Efekty są całkiem niezłe.
9: Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, plułby sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego w koszykówkę i grającego w koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
7: Dobrze, że namówili. Całą rozmowę z Dominikiem Olejniczakiem mamy na rmf24.pl. Na koniec zaglądamy do stolicy Macedonii Północnej, w Skopje, w Lidze Mistrzów Piłkarzy ręcznych. Vardar podejmuje Wisłę Płock. Na zegarze 48 minuta i bardzo dobre wieści. Wisła prowadzi 26-19.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Nagranie AI z groźbą ataku na Litę w Przasnyszu. W tej sprawie zatrzymany i przesłuchiwany 17-latek. Republikanie mają powody do obaw. Trump traci poparcie przed wyborami do Kongresu. Literacki Nobel dla Ann Carson. Kim jest nagrodzona poetka?
3: Jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej.
2: Policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, w którym zapowiadano atak na liceum w Przasnyszu. Film pojawił się w mediach społecznościowych. Nastolatek jest obecnie przesłuchiwany. Policja podkreśla, że na tym etapie nie ma jeszcze pewności, czy zatrzymany faktycznie stworzył nagranie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W materiale pojawiły się również groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Sejm uchwalił ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Wspólnoty, spółdzielnie i samorządy będą mogły zakazywać takiego najmu na określonych obszarach i w budynkach. Za ustawą zagłosowało 407 posłów, teraz zajmie się nią Senat. Przepisy mają wprowadzić także obowiązkową rejestrację obiektów i kary za naruszenia. Zakazy wprowadzane przez wspólnoty, spółdzielnie i gminy mają obowiązywać od 2028 roku. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził pierwszy importowany przypadek zakażenia wirusem Ebola w Kenii. Zakażony podróżował przez Demokratyczną Republikę Konga i zmarł po powrocie do kraju. Dotychczas w Europie odnotowano 4 importowane przypadki zakażenia związane z obszarem epidemii w Demokratycznej Republice Konga. Wszystkie dotyczyły osób zaangażowanych w pomoc medyczną lub humanitarną, a nie zwykłych podróżnych. Polski sanepid uspokaja, że w Polsce nie ma zagrożenia związanego z wirusem Ebola. Główny inspektorat zaznacza, że na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
4: Śledzimy fakty.
2: Donald Trump ma coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Z najnowszego sondażu Reuters Ipsos wynika, że prezydenta popiera zaledwie 32% Amerykanów. Ale dla Republikanów jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące mobilizacji wyborców. Ze oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: 48% osób, które 2 lata temu głosowały na Kamalę Harris, deklaruje duży entuzjazm przed zbliżającymi się wyborami. Wśród wyborców Trumpa jest to zaledwie 30%. Coraz więcej republikańskich polityków próbuje też dystansować się od prezydenta. Reuters przeanalizował 62 najbardziej wyrównane wyścigi do Kongresu. W 41 przypadkach republikańscy kandydaci odcinają się od niektórych decyzji Trumpa albo ograniczają eksponowanie swoich związków z Białym Domem. Spory dotyczą m.in. wojny z Iranem i jej gospodarczych konsekwencji. Nie oznacza to jednak otwartego buntu przeciwko prezydentowi. Republikanie próbują przede wszystkim przekonać do siebie niezależnych wyborców. 3 listopada Amerykanie zdecydują, kto będzie kontrolował Kongres. Utrata większości przez Republikanów mogłaby poważnie ograniczyć polityczne możliwości Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
2: Za odważną, innowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dla kanadyjskiej poetki Ann Carson uzasadnia Szwedzka Akademia. To jest wielka erudytka, mówi nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna.
3: Ann Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, tę starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
2: Po polsku ukazały się m.in. Autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża, a więcej o laureatce Literackiego Nobla przeczytacie na rmf24.pl. I na koniec jeszcze stolica Małopolski. Mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, gwiaździste sklepienia i detale z ołtarza Wita Stwosza. Tegoroczne świąteczne dekoracje w Krakowie mocno będą wzorowane na gotyku i na bazylice mariackiej.
6: Tutaj będziemy też grali kolorami, które też mają nawiązywać do tego, co nam się kojarzy z kościołem mariackim. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. Złote skrzące akcenty ocieplą przestrzeń, a chłodniejsze odcienie błękitu wprowadzą elegancję. elegancję i podkreślą architektoniczny charakter dekoracji. Pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne 2 lata będziemy mieli gotyckie święto.
2: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Montaż nowych dekoracji zacznie się za mniej więcej miesiąc. Gotyckie iluminacje mają pojawić się m.in. na Placu Wolnicy, przy ulicy Siennej, na Rondzie Mogilskim i na Plantach. A do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze 77 dni. Nowe fakty usłyszycie punktualnie o północy. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy naszało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z kolejnymi alertami RCB. Policja i KAS uderzyły w gang hazardowy. Zatrzymano 58 osób. Która partia umacnia w Polsce pozycję lidera? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił w Sejmie. Na koniec Szczawnica i najsłynniejszy jesienny redek w Polsce. O zagrożeniu atakiem z powietrza ostrzegło mieszkańców Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do przebywających na terenie województwa lubelskiego RCB skierowało apel o znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Uruchomione zostały syreny alarmowe. Słychać je było m.in. w Zamościu, nad Lublinem. Słychać było także myśliwce, polską przestrzeń powietrzną patrolowały wojskowe samoloty. Po ponad 20 minutach RCB poinformowało o braku zagrożenia. 58 osób zatrzymanych, prawie 300 nielegalnych automatów do gier przejętych. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły duży gang hazardowy, który działał na terenie całego kraju. O tym, co konkretnie robili zatrzymani, powie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
2: Tworzyli w całym kraju mini salony gier. One były instalowane w porzuconych kioskach ruchu albo w innych szałasach. W nich stawiane były automaty do gier hazardowych, czyli tak zwani jednoręcy bandyci, a więc maszyny, które mamiły zyskiem, a tak naprawdę służyły do okradania uzależnionych klientów. Całą akcję zatrzymań koordynowała łódzka prokuratura razem z tamtejszą policją, natomiast działania prowadzili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z całej Polski. Wszystko zaczęło się późną nocą.
3: Otwórz drzwi, albo wyważymy.
2: Funkcjonariusze równocześnie weszli do 51 punktów hazardowych. Zatrzymali osoby od 19 do 72 roku życia. Te osoby usłyszą teraz zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im 8 lat więzienia. Niektórzy już trafili za kratki na 3 miesiące tymczasowego aresztu.
1: Teraz wyniki najnowszego październikowego pulsu opinii, sondażu poparcia partii politycznych. Zdecydowanym liderem jest zyskująca najwięcej Koalicja Obywatelska z głosem co najmniej trzeciego Polaka. Wzrost poparcia odnotowuje też Konfederacja. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań. Jakie? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 33% wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby nieco ponad 17%, czyli niewiele więcej niż połowa tego, co rządząca koalicja. Dawnego wyniku PiS nie osiągnąłby, nawet łącznie z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, które po zwyżce do prawie 7% spadło w ciągu miesiąca właśnie do początkowych niespełna 5,5%. Także około 22% zebrałyby łącznie w wyborach obie konfederacje. Większa prawie 14, mniejsza 7,5%, a do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica z poparciem 6,5% wyborców. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłaby w nich udział połowa upraw. Partia Razem, PSL i Polska 2050 musiałyby zostać poza Sejmem.
1: Światowe biura podróży planują współpracę z polską branżą turystyczną. W Poznaniu zorganizowano wydarzenie pod nazwą By Poland. Blisko 100 biur podróży z całego świata spotkało się z przedstawicielami polskiej turystyki, by przygotować oferty dla zagranicznych turystów.
5: Miejmy nadzieję również dokonać pewnych transakcji, które spowodują, że w kolejnych miesiącach i latach do Polski, szczególnie do Poznania, przyjeżdżać będą kolejne tysiące odwiedzających, tysiące turystów z bardzo różnych stron świata. Ponieważ mamy do czynienia tak naprawdę z reprezentacją całego świata. To kolejna taka edycja. Poznań staje się naszym eksportowym hitem i od ładnych kilku już lat partnerzy z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych zachwycają się waszym miastem i bardzo, bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy tutaj mieszkają.
1: Mówi Paweł Moraz z Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Są i takie fakty.
1: W Szczawnicy rozpoczął się największy i najsłynniejszy jesienny redek w Polsce. W sobotę przez centrum uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
7: Trasa będzie z Białowody, będziemy schodzili na Jaworki przez rezerwat Białowody. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście. No myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec można powiedzieć ponad 1000 turystów, tysiące. Czyli więcej będzie turystów, ale zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Mówi Andrzej Majerski, a my dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, zapraszam, Katarzyna Podraza. Rosja znów atakuje Ukrainę. RCB rozesłało alerty dla lubelskiego i podkarpackiego. Mazowsze po atakach nożowników wzmacnia bezpieczeństwo w szkołach. Część placówek zostanie dziś zamknięta. W faktach także Dolny Śląsk. Wrocław oddał hołd wybitnej poetce. Kolejne w ostatnich godzinach, ale...

0: RCB dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Dzisiaj w części mazowieckich gmin i powiatów zamknięte będą szkoły w związku z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczy, Dole, Nowinach i Ostrołęce. W Wyszkowie zamknięte zostaną także przedszkola, a w szkołach zapewniona będzie jedynie opieka nad uczniami. W Warszawie zajęcia mają się odbywać normalnie. Ratusz zapowiedział jednak wzmożone kontrole bezpieczeństwa oraz patrole policji i straży miejskiej przy szkołach. Władze apelują też o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji. Liczymy, że zarzuty dla Dawida K. przyspieszą wyjaśnianie afery w Szpitalu Południowym. Tak mówiła w RMF FM Izabela Marcewicz-Jędrysik, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za stołeczne szpitale. Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Wystawiał warszawskiemu szpitalowi nierzetelne faktury. Wiceprezydent stolicy zapewnia, że mimo tych problemów lecznica cały czas przyjmuje pacjentów.
1: Na ten moment szpital działa bez żadnych zaburzeń, bym powiedziała. Pacjenci się zgłaszają, zmierzamy do takiej dobrej stabilizacji.
2: A czy ten ruch ze strony prokuratury, są zarzuty, to może być ważny moment, jeśli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy?
1: No, z całą pewnością jest to bardzo ważny element. Ja myślę, że w ogóle opinia społeczna czekała na werdykt, że tak powiem, postępowania prokuratury.
2: A ratusz będzie to jeszcze jakoś wyjaśniał? Czy ten audyt, który był do tej pory, to ze strony ratusza na razie ten etap?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, aby ratusz kontestował stanowisko prokuratury. Czekamy, jaki będzie rozwój spraw.
0: Z wiceprezydent Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pod koniec października wnioski z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym ma przedstawić Narodowy Fundusz Zdrowia. Stany Zjednoczone mogą wznowić operację wojskową przeciwko Iranowi jeszcze przed listopadowymi wyborami. Jak donoszą amerykańskie media, Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Axios twierdzi, że nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji, ale Pentagon przekazał wytyczne dowództwu centralnemu. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowanie bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Zadaniem departamentu jest opracowanie i przedstawienie prezydentowi opcji wojskowych. The Atlantic donosi z kolei, że Trump rozważa uderzenie na Iran przed wyborami. Dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Mediatorzy z Kataru wciąż czekają na irańską odpowiedź na amerykańską kontrpropozycję zawierającą żądania ustępstw w sprawie programu nuklearnego.
0: Wrocław dopisał kolejny wers do historii Urszuli Kozioł, wybitnej polskiej poetki, która była związana ze stolicą Dolnego Śląska przez ponad 70 lat. Na rynku w przejściu żelaźniczym odsłonięto mural z jej podobizną i fragment jednego z tekstów. Na uroczystości była siostra poetki Elżbieta Kozioł, która nie ukrywała wzruszenia w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
4: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
5: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pani pamięć o niej, ale ten mural bardzo mnie ucieszy i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne.
0: Urszula Kozioł współtworzyła życie literackie Wrocławia. Pracowała w miesięczniku Odra, a w 2024 roku otrzymała nagrodę literacką Nika za Reptularz. Zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat.
6: Fakty, opinie, komentarze.
0: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury i wiceprezesa PSL, o budowę autostrad w Polsce. Jak informowaliśmy w faktach, tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Kierowcy w rozmowie z reporterką RMF FM zwracali uwagę, że w wielu miejscach, szczególnie w przypadku najbardziej obciążonych autostrad, powinno być więcej pasów do jazdy. Co na to minister infrastruktury?
7: No, kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam od kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za małe cały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
8: No właśnie, no to teraz, kiedy nowe węzły,
7: skupiamy?
8: Kiedy poszerzenie? No tu mamy na przykład proste pytanie o remont na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
7: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
8: I kiedy ten wyrok?
7: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę i przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
8: Kiedy ta praca startuje?
7: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie, na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą, natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy za kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować.
8: Czyli listopad?
7: No, październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
8: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
7: No, od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
8: Cały czas?
7: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 km poszerzenia.
8: I tam będzie
7: autostrady.
8: Do 70 km? Czy jakie tam będzie?
7: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe 2 pasy w każdym kierunku. O to kierowcy niech się nie obawiają.
8: I kiedy to ruszy? Od kiedy będzie ten pomiar odcinkowy? Od momentu rozpoczęcia prac? Czyli
7: od momentu rozpoczęcia prac, czyli jak podpiszemy umowę ostatnią, wtedy wszyscy wchodzą na plac budowy i na całym odcinku będzie odcinkowy pomiar prędkości, bo niektórzy narzekają, bo mogą jechać wolniej, ale ja uważam, że wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, bezpieczniej.
8: Czy które autostrady będą kolejne do poszerzania? Gdzie kolejne poszerzenia?
7: A4 między Krakowem a Katowicami. Tam podpisałem w marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są 2 odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować nową przeprawę.
8: Najszybciej to znaczy kiedy?
7: Znaczy, no, teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic i tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast no, trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
8: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
7: No, jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje.
8: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost. Trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa. Pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
7: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na transport szynowy, w tym metro.
8: Jest deficyt budżetowy.
7: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
8: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
7: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
8: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, jeżeli wygra z prezydentem Gibałą w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
7: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, a kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
8: No i kiedy się otworzy?
7: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
8: Panie ministrze, zmieniamy temat.
7: A finał pod koniec roku.
8: PSL stał się partią międzynarodową.
7: Zawsze był.
8: Lider PSL-u spotyka się z Trumpem. Wiedzieliście o tym w PSL-u, że taką propozycję prezes PSL, wicepremier także i minister obrony narodowej otrzymał od Trumpa, żeby się przeformatować?
7: Nie dziwię się, że to jest w ogóle informacja, którą wszyscy się interesują, bo przeważnie jest w polskiej polityce tak, że każdy, kto dostanie się do gabinetu owalnego, to urbi et orbi ogłasza, że proszę państwa, no właśnie, byłem w gabinecie owalnym.
8: Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz o tym nie poinformował? Wstydził się tego spotkania?
7: Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jest zupełnie innego formatu politykiem, dla którego racja stanu, sprawy państwowe są ważniejsze niż fotka w gabinecie owalnym.
8: Łubu dobu, rozumiemy panie premierze.
7: Bardzo się cieszę, że rozumiemy, bo pamiętam, jak niezręczne zdjęcie miał były prezydent pan Andrzej Duda. Wszystko po to, żeby w tym słynnym gabinecie owalnym pokazać zdjęcie opinii publicznej.
8: Panie ministrze, ale niektórzy mówią, Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał o tym mówić, bo być może coś ukrywał. Być może poważnie potraktował tą propozycję.
7: Absolutnie nie. Zresztą pan premier Donald Tusk powiedział to publicznie, że został od razu poinformowany o treści rozmowy z Donaldem Trumpem, z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych w gabinecie.
8: A pan kiedy się dowiedział?
7: Ja dowiedziałem się w odpowiednim czasie.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem znajdziecie na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli wysłuchać w Faktach o drugiej już teraz. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka, a ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. RCB odwołuje alerty o zagrożeniu z powietrza. Otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Później o prokuratorskich zarzutach dla Łukasza Mejzy. Oszustwa i wyłudzanie pieniędzy poseł przekonuje, że
2: prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
1: W faktach także niezwykły rejs Daru Młodzieży, który zdarza się raz w życiu. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kolejne już ostrzeżenie dotarło do nich przed pierwszą. Wojsko poderwało myśliwce, polska armia podkreśliła, że przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. Będą specjalne wytyczne i szkolenie ewakuacyjne dla sądów i prokuratur działających na Lubelszczyźnie. Mają dotyczyć postępowania w razie alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza. Takie wytyczne dostały już u szkoły, trwa praca nad kolejnymi, mówi nam wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Jesteśmy przed przygotowaniem wytycznych i przede wszystkim w bieżącej współpracy i wymieniamy się informacjami z przedstawicielami.